0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

starsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś

0: Vencedor.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu ten.

Escape, schide.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
3: SK Beskid News.
4: Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie zaczynamy od relacji ze Święta Pomarańczowej Energii, czyli wydarzenia, które przybliżać ma problem osamotnienia dzieci i młodzieży, ale i wspierać sposoby na jego rozwiązanie.
5: Pomarańczowa
6: energia!
5: No i kochani, dla was wszystkich gromkie brawa! Brawo kochani za to, że tutaj jesteście z nami.
7: Ważne jest to zdrowie psychiczne tych najmłodszych i młodzieży?
8: Tak, oczywiście. Żeby czuły się bezpiecznie, żeby czuły się potraktowane serio, żeby zostały wysłuchane, żebyśmy dbali po prostu o nich, bo to jest najważniejsze.
7: A co my możemy tak jako społeczność, choćby tu na Żywiecczyźnie, zrobić dla młodych?
8: No, organizować takie spotkania jak dzisiaj. To jest najfajniejszy moment, żeby ludzie przyszli, poznali, z czym się wiąże to zdrowie psychiczne i jak o nie dbać. Małe cegiełki, małe rzeczy czynią duże cuda, więc trzeba tak robić.
7: Zdrowie psychiczne młodych jest ważne?
9: Jest bardzo ważne.
7: Dlaczego?
9: To kształtuje, myślę, swoje zdrowie psychiczne na całe życie, na jego rozwój, na to, jak jego... życie codziennie będzie się rozwijało, stworzenie rodziny, praca. Myślę, że to jest chyba najważniejsze od jak najmłodszego.
7: A jak się mają teraz młodzi? Co im doskwiera?
9: Moim zdaniem mają się trochę kiepsko. Doskwiera im, moim zdaniem, samotność, bo wszystko kręci się wokół telefonów, tabletów, komputera. Nie wychodzą tak na przykład za moich czasów.
7: Na trzepak?
9: Dokładnie. Spotykaliśmy się na rower, na gdzieś tam na jakieś posiadówki, granie w piłkę, boisko, a teraz moim zdaniem tego nie ma. Dzieci gdzieś tam po prostu jakby znikły, po prostu zaszyły się w swoich kątach, w swoich domach, dla nich ekran i spotykanie się przez ten ekran, to jest dla nich teraz chyba wygodniejsze i chyba najważniejsze.
7: A jak my możemy wspierać takie dzieciaki, które no właśnie gdzieś sobie nie radzą, chorują, no właśnie gdzieś nie potrafią się odnaleźć, co dorośli mogą zrobić?
10: No na pewno kontakt z psychologiem. I na pewno dużo wypraw takich spacerów, jazda na rowerze. No i zapisać dzieci do jakiejś organizacji typu sportowej, czy do jakiegoś zespołu. No to są wszystko takie potrzebne dla zdrowia psychicznego dzieci.
7: Znała pani pomarańczową energię?
8: Nie, właśnie teraz się dowiedziałam o niej.
7: No i jakie wrażenie?
8: No myślę, że jest to na pewno potrzebne w tych czasach. Właśnie mam córkę, też psychologiem jest, no i wiem, że dużo dzieci potrzebuje takiego wsparcia.
7: To co te małe społeczności mogą zrobić dla młodych ludzi, dla dzieci i młodzieży?
8: No po prostu zadbać o to, żeby były możliwości, żeby dzieci mogły skorzystać z tych właśnie z tej darmowej wsparcia psychologa. Żeby tragedie się nie wydarzały.
7: Takie wsparcie jest potrzebne tu i teraz? Musi być jak najszybciej?
8: Oczywiście.
7: A jak pani ocenia ten pomysł pomarańczowy? Co się dzieje?
8: No, myślę, że ciekawe wydarzenie. Właśnie pytałam pań, co tu się dzieje, no i panie mnie uświadomiły. Bo trochę byłam zaskoczona. Myślałam, że to jakieś dni jesieni, bo pomarańczowy to taki jesienny. Myślałam, że ten pomarańczowy kolor to dynie, a to się okazało, że to nie.
7: To pomarańczowa energia.
8: No, dokładnie.
7: Jak wam idzie?
11: Dobrze.
12: No.
7: Rzucają?
11: Aha, już mamy 60 zł. A to od 20 minut jesteśmy chyba?
7: Czemu to robicie?
12: No bo wie pani, lubimy w sumie pomagać i to jest no, ciekawe tak na spędzenie czasu po prostu.
11: No psychologa 10 grzywcu tutaj w naszym powiacie zostają wszystkie pieniążki i potem właśnie są przekazywane na psychologów tutaj.
7: No dobra, to młodzi rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia psychologicznego?
12: No wydaje mi się, że większość młodzieży potrzebuje.
7: Z czym sobie nie radzą? Jakie to są problemy?
11: No nawet jakieś problemy psychiczne, nie wiem.
12: No na przykład samoakceptacja u młodzieży teraz jest strasznie, strasznie zaniżona i no i na przykład problemy rodzinne też dzieci uderzają mocno w tych czasach.
4: Ma to sens? Myślicie, że wypracowanie przez ten dzień jakichś środków realnie pomoże?
12: No powinno pomóc, tak.
4: Kto powinien brać odpowiedzialność za zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Czyja to jest sprawa?
12: Oj,
2: no chyba rodzinę.
12: No tak, no.
4: Młodzi rzeczywiście potrzebują wsparcia?
13: Moim zdaniem zdecydowanie potrzebują wsparcia. Dużo młodych ludzi jest teraz takich zamkniętych w sobie. Ciężko jest im się otworzyć na inne osoby, które potencjalnie mogą im pomóc.
4: Ty jesteś dzisiaj w roli wolontariusza. Dlaczego?
13: Bo myślę, że cel, który przyświeca pomarańczowej energii, zasługuje na to, żeby mieć jak najwięcej wolontariuszy, którzy mogą pomóc zebrać te środki i szerzyć tą wiedzę przede wszystkim na temat zdrowia psychicznego i żeby ci młodzi ludzie zobaczyli też innych młodych ludzi działających w tym projekcie i sami byli zainspirowani do zastanowienia się nad sobą i otwarciem się na innych.
4: No dobrze, ale czy to jest tak, że wy to robicie też właśnie dla siebie, dla swoich rówieśników? Widzicie ten problem?
13: Ja myślę, że przede wszystkim dla siebie i też dla naszych rówieśników. Staramy się zbierać te środki, żeby ci, którzy potrzebują tej pomocy teraz, dostali ją tak właściwie od razu, a nie tak jak często się czeka parę miesięcy na nią.
4: No właśnie te parę miesięcy może zrobić różnicę?
13: Oj, zdecydowanie. Wiele ludzi, jeżeli już wiele ludzi ma problem, żeby się otworzyć i kiedy otworzą się, to następnie muszą czekać wiele miesięcy, żeby dostać tą pomoc. Ja nie widzę w tym sensu, więc chcemy jak najbardziej dać im tą pomoc, żeby kiedy poproszą, będą gotowi poprosić o tą pomoc, dostali ją. Proszenie o pomoc tak właściwie jest taki ogromny akt odwagi wśród młodych ludzi, którzy mają różne problemy i borykają się z różnymi trudnościami, a kiedy otworzą się i poproszą o pomoc, to myślę, że to jest największe ich osiągnięcie, jakie mogą w ogóle osiągnąć.
12: Tak, rzucają, ale trzeba mówić, że to jest dla dzieci, które bardzo potrzebują tych pieniędzy.
4: No dobra, ale no właśnie dopytują, dla kogo, po co, gdzie to trafi?
12: Tak, pytają bardzo często.
4: Z czym młodzi mają kłopoty? Gdzie potrzebują tego wsparcia? W jakich obszarach?
12: No, najczęściej jest im bardzo, że bardzo ciężko komunikować się z innymi i też dużo hejtu się zlewa na niektórych i źle przez to przechodzą i wtedy wpadają w różne choroby.
4: Coś w tej puszce jest?
12: Tak, pełna puszka.
4: Ciężko?
12: Tak, bardzo ciężko.
4: Jest satysfakcja?
12: Jest, bardzo duża satysfakcja.
4: Dobrze. Jakim cudem udało wam się w to wydarzenie, jakim jest Święto Pomarańczowej Energii, zaangażować blisko setkę podmiotów?
14: Tak, 98 dokładnie, policzyliśmy to. To są podmioty, które częściowo są z nami od samego początku, kiedy było ich niewiele, ale są też podmioty, które do nas się zgłaszają, firmy, instytucje, organizacje, które chcą z nami być w tym dniu, takie, dla których te działania związane dla dzieci, które w celach takich zdrowia psychicznego są bliskie, są ważne i chcą z nami tutaj być na płycie rynku już któryś rok z kolei albo po raz pierwszy. I chodzi też o to, że to gdzieś tam jest takim weryfikatorem tego, jak ta społeczność potrafi się szybko zorganizować, jak dotykamy jakichś kryzysów, a można powiedzieć, że kryzys zdrowia psychicznego jest faktem.
4: No właśnie, ale to w takich momentach młodzi mogą liczyć, my możemy liczyć na tą lokalną społeczność, to pokazuje święto?
14: Dokładnie tak, pokazuje to, że możemy liczyć wówczas, kiedy jeszcze nie ma takich systemowych rozwiązań, które by pomogły odpowiedzieć na ten problem, mogą liczyć na swoich mieszkańców, swoją społeczność, tutaj brawa dla społeczności żywieckiej, dlatego, że to oni się skrzyknęli, gramy do jakby w ramach jednego celu i dzięki tym wszystkim funduszom będziemy mogli kontynuować wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży żywieczyzny. Zaczęło się od potrzeby, która była zgłaszana przez młodych, przez ich opiekunów i tego, żeby na to odpowiedzieć teraz, już teraz, nie czekać, aż wejdą jakieś duże projekty, które na to odpowiedzą, albo jakieś ogromne działania, które wymagają czasu. W związku z tym zapytaliśmy, kto może pomóc.
4: Dziewczyny, dlaczego chciałyście być wolontariuszkami?
15: Bo to jest zbiórka na szczytny cel.
4: No właśnie, ale młodzi potrzebują wsparcia rzeczywiście?
15: Niektórzy tak. popadają w różne nałogi. W różnych szkołach są stres przez oceny, przez sprawdziany, w rodzinie nie zawsze się dogadują i potrzebują po prostu wsparcia.
16: U nas w naszej szkole też są różne problemy i też potrzebują tej pomocy, więc mamy tą świadomość też, że potrzebują tej pomocy też.
7: To, że się włączacie, może się przydać ludziom w waszym wieku? Mają, nie wiem, jakieś kłopoty, depresje? To jest realny problem, czy to taki wydumany problem?
17: Nie, jest realny problem, jest.
18: Nie powinniśmy my na to zbierać, tylko NFZ powinien być za to odpowiedzialny, a nie my, grając i zbierając na rynku na leczenie czegoś takiego.
19: Właśnie my tutaj jesteśmy, bo zbieramy pieniądze dla osób właśnie, znaczy dla dzieci osamotnionych. Jesteśmy obydwie właśnie wolontariuszkami. Pierwszy raz udział bierzemy w takim wydarzeniu. Myślę, że tak, bo jesteśmy w sumie troszkę tak starsze od takich dzieci, ale też są właśnie takie osoby w naszym wieku, co też niestety są osamotnione.
20: Właściwie to same niedawno byłyśmy jeszcze właśnie takimi małymi ratolośnami. I w sumie ja i moja koleżanka byłyśmy takimi osamotnionymi dziećmi, to dlaczego teraz nie wesprzeć innych, którzy mogą przechodzić to, co my kiedyś przechodziliśmy?
21: Tak.
20: Mi na przykład zawsze brakowało jakichś takich umiejętności w nawiązywaniu jakichkolwiek relacji, w nawiązywaniu rozmowy. I często jakkolwiek się starałam, to jakakolwiek najmniejsza przeszkoda powodowała, że bardzo się oddalałam i po prostu milkłam, oddalałam się od wszystkich. Napotkałam na pewno na ludzi, którzy ciągnęli mnie gdzieś do przodu. Znalazłam swojego przyjaciela, najlepszego, bądź koleżanki z klasy, które też bardzo mnie podciągły do ludzi.
7: Dlaczego jako Żywiecka Fundacja Rozwoju chcecie mówić o problemie osamotnienia dzieci i młodzieży? Wy się z nim spotykacie?
22: Tak naprawdę zmagamy się z nim na co dzień. Na co dzień z tym problemem pracujemy. On nie dotyczy tylko pojedynczych rodzin, ale dotyczy całej społeczności tak naprawdę. I najlepsze w święcie pomarańczowej energii jest to, że to jest takie nasze święto, gdzie gromadzimy ludzi, którzy tak naprawdę, my nie robimy tego sami jako fundacja. My mamy tutaj partnerów, organizacje, które dają nam wsparcie i to tworzymy. To jest nasz wspólny sukces tak naprawdę i tutaj wspólnie możemy to świętować, przyciągając jeszcze lokalną społeczność, która gdzieś niekoniecznie musi być świadoma problemu, niekoniecznie musi wiedzieć, gdzie może się z takim problemem zgłosić, jeżeli ich to dotyczy. I właśnie tutaj możemy wspólnie świętować, nieść też właśnie wiedzę na ten temat, wspólnie się bawić, i zbierać fundusze na tą pomoc psychologiczną.
7: Dzień dobry, co tutaj się dzieje?
23: Dzień dobry, tutaj pracujemy z drukarką 3D. Dzieci mają możliwość pracy na długopisach. Drukarka cały czas pracuje, drukujemy serduszka pamiątkowe, można przyjść, zabrać sobie.
7: I wrzucić coś do puszki.
23: Dokładnie. I oczywiście wspieramy dzieci, wrzucamy do puszki. Wszystko na pomarańczowo. Nasza fundacja Beskid Power zawsze pracuje z dzieciakami, dlatego jesteśmy tutaj i wspieramy.
24: Jesteśmy dlatego, że jesteśmy Centrum Zdrowia Psychicznego, które opiekuje się populacją dorosłą mieszkańców powiatu żywieckiego. Jesteśmy tutaj, żeby trochę opowiedzieć o zdrowiu psychicznym, żeby przekazać informacje, gdzie się można zgłosić, kiedy reagować.
7: To jak się ma to nasze zdrowie psychiczne? Jest rzeczywiście kiepsko i czy my zauważamy ten problem?
24: Jest kiepsko, ale to, co my zauważamy, że coraz więcej ludzi jednak chce się zgłaszać, że coraz mniejsze mamy takie poczucie wstydu związane ze zdrowiem psychicznym, że ta stygmatyzacja jest, znaczy ona cały czas jest, ale już jest coraz mniejsza. Więc jakby my zapraszamy serdecznie, żeby reagować, jeżeli coś się dzieje, żeby się zgłaszać do naszych punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Jeden punkt jest w Międzybrodziu Bialskim przy Granicznej 7, drugi jest w Żywcu przy Garbarskiej 3.
7: Ta lokalna społeczność też na swój sposób jest odpowiedzialna, żeby zadbać o młodych, o to ich zdrowie psychiczne, żeby z nich potem byli odporni psychicznie dorośli?
24: Oczywiście, że tak. To jest jakby podstawowe zadanie, żebyśmy reagowali, żebyśmy byli uważni na to, co się wokół nas dzieje, żeby dbać o te relacje przede wszystkim, bo te relacje są najważniejsze. Jeżeli młody człowiek zostaje sam ze swoimi problemami, sam sobie nie poradzi. I później bardzo często jest tak, że zostaje naszym pacjentem, a chcielibyśmy zareagować wcześniej, żeby te relacje były zdrowe.
7: Tradycyjnie na żywieckim rynku pomarańczowo i bardzo energetycznie. I jeśli coś dobrego się dzieje, to są zawsze również Grojcowianie. Dlaczego jesteście? Czy rzeczywiście pomarańczowa energia to jest coś ważnego, coś obok czego nie można przejść obojętnie? Jest energia, jest siła w tych ludziach?
0: Oczywiście, ja myślę, że pomarańczowa energia już stała się taką marką, można powiedzieć, która przedstawia to, że jesteśmy tutaj razem, że coś razem tworzymy i że przynależymy do czegoś, co jest ważne i co się sprawdza i przynosi efekt realny i mierzalny.
1: SK Beskidy.
4: A teraz już zespół regionalny Magurzanie i garść informacji z ich działalności.
7: Jesteśmy w siedzibie zespołu regionalnego Magurzanie, a dokładnie jesteśmy w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie swoje miejsce właśnie ma zespół regionalny Magurzanie. A to taki zespół, który nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobywa środki zewnętrzne na to, by doskonalić to, co potrafią najlepiej, czyli kultywować tradycje swoich przodków. W tym przypadku nie tylko przez taniec i śpiew, ale również przez strój. Ale o tym wszystkim, co dzięki programowi Etnopolska mógł zrobić zespół, opowie Wam już jego kierowniczka Ela Konior.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie.
7: Wychodzi na to, że już zamknęliście realizację trzeciej edycji, trzeciego grantu z Etnopolski. Wyjaśnij właściwie, co to za program, jakie daje możliwości, dlaczego tak bardzo, no właśnie, staracie się o środki z tego źródła.
3: Etnopolska to dla nas bardzo atrakcyjna możliwość pozyskiwania strojów regionalnych. Niegdyś ten program, z tego programu można było również pozyskiwać środki na inne inicjatywy. W tym momencie został ten program właśnie już tylko na te stroje regionalne. No akurat nam bardzo to jest po drodze, ponieważ posiadanie tych strojów regionalnych, takich jak i powinny one wyglądać. Jest to również w naszym zespole takie priorytetowe i zanim w ogóle mieliśmy możliwość pozyskiwania środków z Etnopolski, no było bardzo ciężko z takimi większymi dotacjami właśnie na te stroje, a zespół się bardzo rozrasta. Stroje się zużywają i tak, żebyśmy mogli tą kulturę naszą regionalną, kulturę naszej gminy, również w takim kontekście ogólnopolskim, międzynarodowym prezentować na godnym poziomie, niezbędne są do tego stroje, które wyglądają tak jak stroje naszych przodków, a wiemy dobrze, że te stroje były haftowane ręcznie, były używane do ich produkcji takie techniki, które oczywiście dzisiaj zastępujemy różnego rodzaju innymi, tańszymi odpowiednikami, ale jakby nasz zespół nie idzie nigdy na skróty. My cały czas dbamy o to, by każdy element stroju regionalnego, szczególnie jeżeli chodzi o nasz region, tą naszą małą ojczyznę, był jak najwierniej odtworzony i jakby tutaj nie ma możliwości o tym, żeby coś było właśnie maszynowe, bo jak dla mnie to nie wygląda tak samo. To już jakby nie jest. Nieraz tam wyjeżdżamy za granicę i to nawet osoba z innego zespołu przyjdzie, nawet dotknie tej tkaniny, dotknie tego haftu i jakby no nie chcemy przekłamywać tej rzeczywistości, która kiedyś była. Tylko chcemy właśnie jak najgodniej reprezentować tutaj naszą gminę i w Polsce i za granicą poprzez również strój, nie tylko taniec, śpiew, tą obrzędowość, ale również strój ludowy.
7: No i jednym słowem stawiacie na jakość.
3: Tak, dokładnie. Dla mnie te tkaniny, jeżeli ma być wełna, to musi być wełna, a nie bawełna albo jakieś sztuczne materiały, które teraz przecież są w bogatym wzornictwie ludowym. Nie prezentuje się to na scenie tak jak trzeba, kobieta nie jest tak, że tak powiem, obfity kształtów, kiedy ma inną tkaninę niż tą wełnę. Musi być wszystko wykrochmalone. Też nie ma u nas takiej możliwości, by jakikolwiek element jeszcze w wyglądzie danej osoby odbiegał od takiej tradycyjnej formy. To znaczy, jeżeli już zakładamy ten strój ludowy, który jest pozyskany z tej Etnopolski po takich trudach, to nie ma możliwości, żeby uczesanie do tego było nieodpowiednie, obuwie nieodpowiednie, żeby właśnie te halki były niewykrochmalone. To są wszystko detale, których członkowie zespołu naszego uczą się od najmłodszych lat i dla nich już w takim dorosłym życiu to w ogóle jest nie do przejścia, by oni ten strój założyli bez szacunku do takich właśnie detali.
7: No właśnie, i prawda jest taka, że członkowie zespołu nie przebierają się w stroje, tylko ubierają
4: ich strój. Oni się utożsamiają. Oni nieraz noszą też niektóre elementy, pewnie rzadziej w całości strój, ale swoich przodków.
3: Właśnie tutaj taki kolejny stopień wtajemniczenia. Już właśnie 3 lata temu, kiedy dostaliśmy pierwszy raz środki właśnie z programu Etnopolska, postanowiliśmy zrekonstruować stroje rodzinne członków naszego zespołu. Kto z tych członków się pokusił o to, żeby zaciągnąć języka właśnie u babci, dziadka, pogrzebać w jakichś tam starych fotografiach, albumach i przyniósł nam, prawda, tą wiedzę tutaj do nas, do siedziby, w postaci właśnie starych fotografii, jakichś nagrań, spisanych wywiadów, no to takiej osobie odtwarzaliśmy strój właśnie dokładnie tak, jak był ten przodek ubrany, tak, odtwarzaliśmy właśnie ten strój ludowy z początku XX wieku, bo wiadomo, że takie zdjęcia były tylko dostępne. Natomiast nadal właśnie w tej edycji kontynuujemy tą rekonstrukcję i takie perełki jeszcze, których nie udało nam się w tych poprzednich edycjach stworzyć, to teraz te perełki właśnie tworzymy dla kolejnych osób. Poza tym rekonstruujemy stroje górali żywieckich, stroje, które były również noszone na terenie naszej gminy i również stroje mieszczan żywieckich, bo panie tutaj nadal noszą te stroje podczas uroczystości kościelnych, pięknie prezentują się podczas niesienia feletronów.
4: Ten wasz projekt, dzięki któremu otrzymaliście dofinansowanie, tytuł tego waszego ostatniego projektu w ramach Etnopolski, to trochę taki, no właśnie, miks kilku odcieni.
3: Tak, 3 odcienie żywiecczyzny, czyli 3 rodzaje strojów, które były noszone na terenie gminy Łodygowice na przestrzeni wielu, wielu dziesiątek lat. Jakby najstarsze stroje to są stroje górali żywieckich w różnej wersji. Tutaj te stroje otrzymaliśmy bardzo dużo kompletów i do tej grupy najmłodszej i potem do młodzieżowej, dorosłej, bo też chodziło nam o to, żeby te stroje otrzyć na nasz już wielopokoleniowy zespół. Tym razem postawiliśmy bardzo na te nasze dzieci, które no tak jest, że w zespołach przez lata to się przeszywa te większe rzeczy, tak jak to kiedyś szło z starszego brata na młodszego, ze starszej siostry na młodszą. Tak często było z tymi strojami, a też chcieliśmy, żeby ten nasz zespół Mali Magurzanie, który już się tak rozrósł, który ma bardzo duże sukcesy, w tym roku reprezentował nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu Święto Dzieci Gór, wspaniały festiwal, gdzie występują zespoły zarówno tutaj właśnie z Polski, ale też dużo zespołów zagranicznych i już właśnie te elementy strojów, które pozyskaliśmy właśnie w projekcie Etnopolska, miał założone, więc cieszymy się, że mogli po prostu już wyglądać pięknie i pięknie tą naszą gminę, region, kraj reprezentować. No to właśnie te stroje górali żywieckich, tu na nasz teren potem przyszły stroje tak zwane laskie i te stroje w dalszej kolejności rekonstruujemy, no i właśnie te stroje jeszcze mieszczan żywieckich, w których w niemalże każdej miejscowości w naszej gminie chodzono i nadal się chodzi w tych strojach właśnie przy takich uroczystościach kościelnych, a w Pietrzykowicach nawet istniał zespół, który wykonywał właśnie tańce mieszczan żywieckich, kiedyś właśnie przy kole gospodyń wiejskich w Pietrzykowicach. On miał siedzibę i też na naszym terenie, naszej gminy właśnie żyły kiedyś hafciarki, które pięknie haftowały na bawełnianym tiulu mieszczańskie wzory, więc jesteśmy jakby tutaj w bliskim sąsiedztwie miasta Żywca, więc też te stroje przenikały, prawda, przenikały na wieś, no panie chciały też wyglądać pięknie, tak jak mieszczanki i choćby przy tych największych uroczystościach kościelnych tak właśnie się prezentować. Nasz zespół też od lat wykonuje tańce mieszczan żywieckich i tutaj doposażamy też tą garderobę.
4: No właśnie, ubiegłaś trochę moje pytanie, bo chciałam zapytać, co właściwie wy macie w repertuarze? To nie są wyłącznie tańce, śpiewy i repertuar stricte góralski, prawda?
3: Tak, w tym momencie w ogóle tak najbardziej stawiamy na nasz region, czyli Żywiecczyzna, ale tak bardziej kompleksowo, więc tańce pieśni, folklor cały górali żywieckich. Następnie prezentujemy folklor początku XX wieku, przełomu XIX i XX wieku z gminy Łodygowice, więc stawiamy na te tańce i stroje, które później tutaj funkcjonowały, i to są takie jeszcze elementy folkloru, o których są w stanie nam opowiedzieć ci najstarsi mieszkańcy z miejscowości, z poszczególnych miejscowości naszej gminy. No i właśnie kolejnymi tańcami, które prezentujemy w naszym repertuarze, mamy właśnie folklor mieszczan żywieckich. Mamy również folklor regionów ościennych. Staramy się właśnie też pokazywać młodzieży, że mamy i tańce narodowe, i są właśnie też tańce z innych regionów, tak żeby rozwijali swoje umiejętności taneczne. Natomiast najważniejsza tu jest dla nas oczywiście Żywiecczyzna, ta mała ojczyzna, i nawet zawężamy się teraz do danych wsi, żeby jeszcze bardziej pokazać ten folklor właśnie taki rdzenny, wyjątkowy. Przede wszystkim skupiamy się na wyjątkowej wsi, której już nie ma, czyli Stare Zarzecze. Obecnie tam mieści się Jezioro Żywieckie w tym momencie, a że właśnie tam było obecne wikliniarstwo, czyli zawód, który obecnie już jest takim wymierającym zawodem w Zarzeczu. Więc też prezentujemy elementy właśnie tego rzemiosła, pieśni związane z tym rzemiosłem i tańce z wykorzystaniem tych koszy wiklinowych, wiązek wikliny. I tutaj pięknie nam te stroje z początku XX wieku do tego pasują, więc właśnie ruszamy teraz w październiku na dwa festiwale. Grupa ta reprezentacyjna, gdzie jest młodzież i osoby dorosłe, prezentuje folklor Starego Zarzecza w takim wydaniu bardziej świątecznym, związanym z weselem. A na ogólnopolskim konkursie tradycyjnego tańca ludowego w Rzeszowie. Natomiast nasza najmłodsza jednocześnie, a jednocześnie najstarsza grupa gazdów wybiera się na ogólnopolski festiwal do Polanicy Zdroju i oni pokazują już typowo pracę, którą wykonywało się w Starym Zarzeczu, właśnie plotą na scenie kosze z wikliny, plotą i dna, i obierają kosze i przebierają te witki wikliny, więc będzie taki obrazek troszeczkę z życia wsi i dopiero potem będą tańczyć z wykorzystaniem tych wszystkich rekwizytów.
4: No, wychodzi na to, że im coś bliższe sercu, tym potem prawdziwsze na scenie. Tam nie ma udawania.
3: Tak, ja myślę, że w ogóle to jest niesamowite źródło wszędzie, w każdej wiosce. Jakby tak przejść po kolei po ludziach starszych i popytać ich właśnie o ten tańce, o śpiewy, o folklor, posiedzieć troszeczkę więcej, przysiąść nad tym, to myślę, żebyśmy byli w stanie naprawdę przynajmniej w większości wiosek taki wyjątkowy folklor, elementy folkloru obecne tylko tam, bo tak jak mówią, co wieś to inna pieśń, i naprawdę możemy korzystać z tej wiedzy właśnie nie tylko regionalnej, ale właśnie takiej wiedzy zamkniętej w danej miejscowości. Może nie każda miejscowość jest taka bogata w jakieś takie przejawy folkloru. Zarzecz jest w ogóle wyjątkową miejscowością, bo w tej miejscowości ludzie, pomimo tego, że oni zostali bardzo rozproszeni po tym, po budowie właśnie Jeziora Żywieckiego, bo nie wszyscy przenieśli się na drugą stronę wału i nie wszyscy teraz mieszkają w tym nowym Zarzeczu, tylko wiele osób wyjechało. Oni zachowali jednak różne takie przejawy tej tradycji. Mamy tutaj dziady noworoczne z Zarzecza, które są grupą bardzo wyjątkową, archaiczną i tak naprawdę nie ma drugiej takiej grupy. Oni nieprzerwanie właśnie biegają od lat niepamiętnych i mają taki swój charakterystyczny sposób kolędowania bez instrumentów, właśnie jeszcze taki bardzo pierwotny z użyciem batów. No, tradycja dziadów weselnych z Zarzecza. Czy gdzieś chodzą dziady weselne? Może tam jeszcze w innych miejscowościach gdzieś to można zaobserwować, ale jak te dziady nasze przychodzą idą do Łodygowic albo gdzieś na Bierną, to wszyscy patrzą, co to jest. No, ale to jest w Zarzeczu. I jeżeli para jest z Zarzecza jeszcze w jakiś sposób związana z tradycjami, u niej w domu chodziło się właśnie za tego dziada na trzeci dzień wesela, no to nadal, no teraz mieliśmy choćby w tym roku, wychodziła za mąż dziewczyna z Zarzecza, z naszego zespołu, za chłopaka z Łodygowic, no i oczywiście dziady były i zbierały gości z Łodygowic, zbierały gości z Zarzecza na trzeci dzień wesela, który był w Strażnicy, zbierały tak jak to dawniej bywało też dary, które dawano, bo właśnie w tradycji nie było już na ten trzeci dzień wesela jakby pożywienia. Trzeba było zebrać jakieś spyrki, jajka, zanieść to do gospodyni, do domu weselnego i ona jeszcze gotowała, bo ludzie dalej chcieli się bawić. Więc nadal to jest i nadal to młodzież kultywuje, więc no taka jedna wioska, gdzie na 1 maja stawia się dalej mojki, gdzie robi się różne psoty, paroty. Ci młodzi ludzie dalej to chcą kontynuować. Podejrzewam, że jest bardzo dużo takich miejscowości, gdzie jeszcze by można było ten taki jakieś unikatowe elementy folkloru wyłonić i po prostu pokazywać. Też to zespoły robią. No i cieszę się, że my tutaj dojrzeliśmy do tego, żeby właśnie tak drążyć temat, jeżeli chodzi o folklor tego, co najbliższe, tej małej ojczyzny.
4: No to ja wrócę jeszcze trochę z uporem, ale muszę zapytać o te środki z Etnopolski. Ile dostaliście w tym ostatnim rozdaniu?
3: W tym roku otrzymaliśmy 79 tysięcy właśnie na nasze piękne stroje regionalne. Natomiast wkładu też naszego jest ponad 5 tysięcy złotych.
4: No i trzeba przyznać, że to absolutnie nie są zmarnowane pieniądze. Każda złotówka poszła na dobry cel.
3: Tak, też tak myślę i jest to aż 45 kompletów strojów, więc no niesamowite bogactwo, tu jakby każdy w zespole cieszy się z tego, od tego najmłodszego do najstarszego, że znowu jakby te piękne, odświeżone stroje będą funkcjonować. Ja właśnie chciałam też tutaj powiedzieć o tej zużywalności strojów, bo to się może wydawać, że tyle tych strojów, po co im tyle kompletów, jak już trzecia edycja Etnopolski. To jest takie przeliczanie, bo właśnie pisząc projekt przeliczyliśmy, ile tych koncertów rocznie dajemy, więc no wszystkie nasze grupy dają, uczestniczą w około 70 wydarzeń rocznie, wszystkie grupy. Więc można sobie to tak pomyśleć, ile razy ten strój trzeba założyć. I wiadomo, te białe elementy, jak nieraz mamy naszą białą bluzeczkę na wieszaczku w szafie, ile jesteśmy razy w stanie ją założyć, kiedy ona już się nie nadaje do użytku. I tak można sobie pomyśleć, że niektóre stroje, które mamy w naszym magazynie strojów, to są stroje, które były na samym początku, jeszcze jak moja mama prowadziła zespół, pozyskane, a zespół ma 42 lata, więc ta nasza bluzka z szafy po 42 latach, jak ona by wyglądała? Możemy sobie to tylko wyobrazić. A niektóre te stroje nadal są po prostu używane z wielką dbałością, żeby jak najdłużej posłużyły. Każdy element stroju właśnie tak traktujemy. Wcześniej też mówiłyśmy o tym właśnie szacunku do stroju. Nie przebieramy się w strój, tylko ubieramy. Właśnie chciałabym do tego nawiązać, że coraz więcej właśnie tych elementów strojów ludzie też mają swoich prywatnych. Bardzo jest teraz duży taki... No, nie ma już tego, kiedyś wstydziliśmy się zakładać ten strój. Ja pamiętam jako młoda dziewczyna. Teraz mam szafę, która jest po prostu pęka w szwach i nie ma już gdzie trzymać tych strojów. To są wszystkie nasze prywatne, rodzinne stroje już mojego męża, moich dzieci, moje. I bardzo dużo osób z zespołu właśnie ma również swoje stroje. Cały czas stara się je uzupełniać, tak żeby mieć na każdą okazję i naprawdę z wielką dumą i już nie ma w żaden sposób tego, bo co ludzie powiedzą. Kiedyś naprawdę to dużo borykaliśmy się z tym, co ludzie powiedzą, jak założymy ten strój. Teraz to jest takie naturalne. Nie wiem, czy ty to też, Kasiu, tak obserwujesz, że coraz większe jest takie, z taką nostalgią patrzymy w stronę tego folkloru. To nie jest obciak już, na pewno. To jest coś fajnego, co można w dzisiejszych czasach robić. Grasz na skrzypcach, na heligonce. Tutaj w naszym Gminnym Ośrodku Kultury ja tu siedzę od rana w pracy i po prostu tylko słyszę skrzypce, ktoś się uczy, ktoś na heligonce, ktoś po prostu cały czas ten folklor też w zamku w Łodygowicach działa Fundacja Braci Golec. No naprawdę, jest mnóstwo osób, które chcą czy grać, czy śpiewać, czy tańczyć po prostu. Co roku też tutaj do naboru do naszego zespołu przychodzi bardzo dużo dzieci i też zapraszamy serdecznie, jeżeli macie takie dzieci w wieku 6, 7 lat, 8, żeby właśnie zapisać do zespołu, bo uczą się tutaj takiego poszanowania właśnie do tego tradycji, do folkloru, że to jest coś ich, co tutaj wyrosło z naszej ziemi, ale też mogą posłuchać bajek, legend, opowieści, bo właśnie tą najmłodszą grupę jeszcze prowadzi moja mama, póki jej sił starczy, więc to jest niesamowita skarbnica właśnie takich babciowych jeszcze bajań, opowieści i te dzieci mogą sobie posłuchać, jak gwara tutaj wyglądała i co tutaj się kiedyś może, a może nie wydarzyło.
4: No i być może w tych młodych, tych najmłodszych przyszłych Magurzanach obudzi się też ta świadomość, no właśnie, i szacunek dla tego, co nasze.
3: Tak, to jest właśnie bardzo ważne, żeby oni mieli świadomość, skąd są. Bardzo często, wydaje mi się, no też ten program w szkołach, no jakby nie ma tam takiego miejsca na jeszcze nawiązanie do tego regionu, co tu się działo, jak ci ludzie żyli, prawda? Ogólnie opowiadamy, choć mogę się mylić, natomiast dla mnie no jest to ważne, żeby jednak zaszczepić tą też jakąś wiedzę historyczną o tym, co tutaj właśnie na tym najbliższym ogródku się kiedyś wydarzyło i tak no myślę, że to jak będziemy mieć te mocne korzenie, to potem łatwiej się nam będzie wzrastać.
4: Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
3: Dziękuję również, Kasiu.
1: SK Beskidy.
4: I przyszedł czas na nasze kolejne radiowe spotkanie z historią. Tym razem wraz z panią Dorotą Firlej, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, skupimy się na ogrodzie. Ogrodzie, który teraz już trochę przybiera te barwy jesienne w Żywieckim Parku, bo właśnie o tym zabytkowym założeniu będziemy rozmawiać. A pretekstem do tych opowieści jest niedawne spotkanie o ogrodzie żywieckim. Ale o tych szczegółach, co działo się i do tego, co możemy zobaczyć jeszcze z tych dawnych założeń w dzisiejszym Żywieckim Parku, o tym wszystkim tradycyjnie opowie pani Dorota.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasze spotkanie naprawdę było doskonałe, było dwudniowe, no i oczywiście organizowane zarówno przez nasze muzeum, ale i Fundację Parków i Ogrodów Historycznych. Natomiast patronat honorowy przyjął pan burmistrz miasta Żywca. Oczywiście najważniejszą osobą i powiem to gwiazdą tego spotkania sobotniego i niedzielnego była oczywiście Katarzyna Bellingham, czyli specjalistka historii ogrodów i ogrodniczka. Proszę Państwa, to już jest drugie spotkanie w Żywcu. Pierwsze organizowane było w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej, natomiast właśnie to weekendowe organizowane w sali z kossakami i niedzielny spacer był takim zakończeniem tej dwudniowej opowieści.
4: Trzeba przyznać, że kanwą tego spotkania była opowieść o dwóch kobietach, bez których nie byłoby dawnego założenia żywieckiego ogrodu w Żywieckim Parku, czyli księżna Alicja i Brenda Colvin. To są chyba te dwie kluczowe postaci, które miały po prostu wizję.
5: Tak, to były niesamowite postaci, które spotkały się w Żywcu i miały niesamowite wizje, jeśli chodzi o przestrzeń, powiedziałabym, tę zieloną, ale i zabytkową. Pamiętajmy, że w latach 30. ubiegłego wieku park już był zabytkowym parkiem. Ja tylko wspomnę, że Jędrzej Komoniecki zapisuje pod rokiem 1712 stworzenie pierwszego ogrodu włoskiego. No i oczywiście są to czasy jego mościów wielopolskich i znowu kobieta się pojawia, albo no przede wszystkim kobieta, ponieważ żona Franciszka, Anna z Lubomirskich, miała taki pomysł, żeby mąż wzniósł jej zupełnie nowe mieszkanie, mówię tutaj o oficynach, duże okna, no i nie zamczysko, na pewno nie odpowiadało jej to zamczysko do zamieszkania, a wtedy w modzie tej ogrodowej i architektonicznej pojawił się taki bardzo ważny element, czyli zielona przestrzeń.
4: No właśnie, przypomnijmy te główne założenia ogrodów w stylu włoskim. To taka, no właśnie, zielona przestrzeń, bez rabatek, przystrzyżeń, bez tej takiej, no stricte pielęgnacji, to są te cechy charakterystyczne, czy wręcz przeciwnie?
5: Wręcz przeciwnie. Te cechy, które pani wymieniła, pani redaktor, to są cechy ogrodów włoskich, francuskich, barokowych, czyli wszystko przystrzyżone, kolorowe rabaty. Wiadomo, że ten nasz ogród nie był ogrodem wersalskim, czyli ogromnym, to nie było jeszcze 26 hektarów, które dzisiaj ma nasz Park Habsburgów, ale proszę państwa, jak spacerujecie w okolicach Franciszka, bo dlatego na dendronaliach te kilka lat temu to imię wybrzmiało i zostało nadane temu ostatniemu, najstarszemu drzewu, to jakby wokół tego Franciszka możemy sobie wyobrazić bardzo geometryczny ogród i z map, które znamy, wyobrażamy sobie, jakbyśmy patrzyli, no kiedyś się mówiło z lotu ptaka, dzisiaj z drona, widzimy szachownice poprzecinane prostopadle ścieżki, 18 rzeźb o tematyce mitologicznej, na pewno fontanna w środku, no i wszystko, tak jak pani redaktor mówi, przystrzyżone pod bacznym okiem ogrodnika, ogrodnika Niemca, tak pisze Andrzej Komoniecki, to działo się w naszym parku. I moja zdobyta wiedza w trakcie naszych spotkań z panią Katarzyną Bellingham, ponieważ zawsze byłam zdziwiona, że jednak ten ogród był mocno oddalony od starego zamku. Może od oficyn nie tak do końca, ale właśnie pani Bellingham opowiedziała nam o tym, że to była też cecha charakterystyczna, że ta przestrzeń nie musiała znajdować się tuż za oknami rezydencji. No, czyli wszystko w porządku, jeśli chodzi o działania Anny Lubomirskiej. I proszę państwa, później oczywiście Wielopolscy to nie tylko XVIII stulecie, ale i wiek XIX. Za czasów Andrzeja, Adama, Wielopolskich, potem nasz ogród zmienia się w taki angielski park. Czyli wszystko już na dziko, regularnie, swobodnie. Jeszcze w XVIII wieku pojawia się domek chiński, ale w postaci takiej mniejszej parterowej altany drewnianej, bo to jest bardzo ważne, i wyspa. No i ta wyspa się, że tak powiem, coraz bardziej, może nie rozrasta, ale unowocześnia. Te przestrzenie takie bardziej swobodne, zielone, są pielęgnowane przez kolejnych ogrodników i w XIX wieku pojawia się Jan Merk. Źródła oczywiście o tym mówią, więc czasy Wielopolskich to bardzo mocny rozwój tych terenów przestrzennych, zielonych. XVIII stulecie i XIX.
4: Co dalej? Przecież no, Alicja Habsburg, więc tu nam jeszcze brakuje tych zmian.
5: Zgadza się. Musimy dojść do Alicji Habsburg. Tak jak państwo słyszycie, historia naszego ogrodu może nie, że jest skomplikowana, ale jest bardzo bogata i to, co jest cudowne, jest bardzo mocno udokumentowana źródłowo. Gorzej z planami. Tych planów mamy kilka, one są takie, zawsze mówię, bardziej swobodne, bardziej figlarne, ale też dużo mówią i też rozmawiałyśmy dosyć długo z panią Bellingham na ten temat, że ona jest specjalistką od ogrodów i podpowiedziała tutaj bardzo dużo też takich fachowych spraw. Natomiast koniec XIX stulecia wybrzmiewają Habsburgowie. Przy czym pojawia się tutaj Habsburg, ten znany od nowoczesności i przemysłu, Albrecht Fryderyk. No i cóż on mógł wprowadzić do parku? Proszę państwa, przemysł i fabryki. I faktycznie tak było. I my nieraz z panią redaktor opowiadałyśmy, że między skrzydłem Pałacu Habsburgów a ryzalitem, czyli częścią południową Starego Zamku, pojawiły się fabryczne zabudowania. I dopiero około 1900 roku dziadek księżnej, nasz słynny Karol Stefan, no na szczęście likwiduje te fabryki, które... No przepraszam, że tak powiem, na pewno śmierdział. Fabryka jest zawsze fabryką i wydaje mi się, że nie były może zbyt odpowiednim elementem w naszej przestrzeni zielonej. Więc zostaje to zlikwidowane, mamy to na mapach, mamy to też nawet na zdjęciach, więc ten materiał ikonograficzno-archiwalny jest zachowany. Natomiast Karol Stefan już bardzo dużo robi dla parku. przede wszystkim przebudowywuje domek chiński. No już Państwo w tej formie go znacie. Dużo pojawia się takich elementów, aleja lipowa na przykład, drewniane mostki, które znane są tylko z dawnych kart korespondencyjnych. No i ten park naprawdę wybrzmiewa. Mamy także, wrócimy do fotografii, które mamy rozłożone tutaj na stole. To jest zupełnie nowy materiał. W naszym parku, proszę Państwa, była palmiarnia. Nie, oranżerie też były, ale tutaj pani Bellingham cudownie opowiadała o tych różnicach między palmiarnią, oranżarnią, paprociarnią. No, myśmy w Żywcu nie mieli paprociarni, ale same nazwy od razu Państwu mówią, jakie funkcje pełniły te piękne przestrzenie, mówię tutaj o architekturze. Natomiast ostatnie zmiany w parku prowadziła właśnie księżna Alicja. No i siedzi sobie na ławeczce. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł wyboru właśnie księżnej Alicji. I ona sprowadziła Brendę Colvin do Żywca.
7: Pani Doroto, w tym miejscu wypada mi zapytać, czy obecny kształt parku mniej więcej to są właśnie pozostałości, kontynuacja tych założeń Brendy Colvin?
5: Brendy Colvin na pewno, ale pozostałości założeń Karola Stefana. Proszę Państwa, księżna Alicja do dyspozycji miała lata 33-39, bo tak umierają teściowie w 33 i mamy jak najbardziej udokumentowane, że Brenda Colvin przyjechała samochodem. To jest w ogóle niesamowite, zaraz o niej coś też więcej opowiemy. Była w 36, w 37 i w 39 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ale proszę Państwa, tutaj jedną, może nie prywatę, ale taką wspaniałą zawodową historię Państwu opowiem. Zawsze fascynowały mnie plany, te oryginalne, które posiadamy w zbiorach naszego muzeum. Zawsze będę to podkreślać, że w naszych zbiorach mamy prawie 1000 projektów architektonicznych związanych z parkiem, pałacem, zamkiem. Natomiast w tej wspaniałej kolekcji mamy kilkanaście realizacji, tych zrealizowanych, może nie wyglądają one tak, jak wyglądały w latach 30. ubiegłego wieku, ale przechowujemy je w zbiorach naszej biblioteki. I zawsze mnie fascynowała postać Brendy Colvin, czy ona tutaj była, kim ona w ogóle była. Natomiast, no, proszę Państwa, tam 25 lat temu internet nie działał tak jak dzisiaj, nie było takich narzędzi i nawet swoimi kontaktami naukowymi no nie byłam w stanie jakby odpowiedzieć sobie na kilka pytań. W 2014 roku, kiedy księżna Renata była w Żywcu już ostatni raz, przepisała notarialnie miastu, park i stary zamek. No oczywiście o wielu rzeczach rozmawiałyśmy. Spacerując po parku, opowiadałam o Brendzie Colvin, nie pytając nawet. No i tak zawsze to mówię, flashback naszej księżnej Renaty. Pani Doroto, mam przed sobą taką scenę. No jestem malutką, księżna jest 32 rocznik, powiedzmy 39, ma kilka lat. Malutka dziewczynka trzyma za rękę mamę i mówi, ja pamiętam Brendę Colvin, ona tu na pewno była. No i proszę Państwa, zaświeciły mi się wszystkie światełka. Jeżeli księżna Renata pamięta pobyt Brendy Colvin, spacerowała, opowiadały o ogrodzie, to był pierwszy taka ważna informacja. No a potem pojawiła się właśnie Fundacja Parków i Ogrodów, współpraca z panią Ewą Werner, współpraca z panią Katarzyną Bellingham, które poszły dalej. No i proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, dzięki tym dwóm wspaniałym kobietom, naprawdę już coś więcej możemy powiedzieć o pani Brendzie Colvin. Natomiast przed nami pani redaktor ma niesamowity materiał ikonograficzny.
7: No właśnie, tylko jak do niego podejść? Bo możemy zdradzić naszym słuchaczom, że to jest wytwór sztucznej inteligencji, ale jak sądzę, oparty na poważnych źródłach.
5: Tak, oczywiście mamy też zdjęcia zrobione, tak jak mówię, 1:1. Natomiast sztuczna inteligencja zrobiła kolory. No inaczej się to ogląda, pani redaktor. Tu nic nie jest zmienione na zasadzie, nie wiem, architektury czy postaci. Na pewno lepiej się ogląda fotografowany ogród, który jest zielony i barwny. I proszę Państwa, tych zdjęć jest naprawdę bardzo dużo, ale te zdjęcia, które, no ja zawsze, tak jak mówię, zawsze spadam z krzesła. Mamy przed sobą dziedziniec zewnętrzny, stary zamek po lewej, pałac po prawej i pracę nad zupełną zmianą dziedzińca zewnętrznego i za chwilę na tym dziedzińcu stanie studnia, tutaj też mamy gdzieś takie fotografie, pojawią się wspaniałe kwiaty, no i w 1936 roku zafunkcjonuje zupełnie nowe rozwiązanie tego dziedzińca. My na fotografiach jeszcze mamy ten stary dziedziniec z kolorowymi kwiatami i to był pomysł Karola Stefana, więc to jest, i przed nami właśnie studnia. To są naprawdę niesamowite elementy i mamy róże, mamy w wazonach chyba pelargonie. No i powiem Państwu, to są też kwiaty, które wcześniej, bo przecież te kwiaty zawsze były wybierane przez naszych Habsburgów, przecież malowane są przez Marię Teresę Habsburg, czyli teściową Alicji. I proszę Państwa, kolejne zdjęcia. Tu są nawet zdjęcia z tymi słynnymi, drewnianymi, prostymi mostkami, które zaproponował Karol Stefan Habsburg. A później Brenda Colvin proponuje no coś takiego zupełnie innego, nawiązującego do pagody, czyli do domku chińskiego, kamienne mostki takie wklęsło wypukłe. Bardzo, wydaje mi się, tutaj pasujące do otoczenia. No i proszę Państwa, to co jest też niesamowite, budowa rozarium naszego ogrodu różanego, no to jest coś doskonałego. Mamy kwiaty, mamy wodę, więc to aż przyjemnie popatrzeć no, na pracowników, na to, że już coś się tam dzieje. Jeszcze tutaj szukam, pani redaktor, coś może więcej, ale to są chyba wszystkie nasze fotografie związane. No i te mostki, tutaj jest jedno świetne zdjęcie, gdzie mamy no, pracowników arcyksięcia, chyba bardziej majstrów niż tych, przepraszam, że tak powiem, fizycznych pracowników i myślę, że jest szansa zidentyfikować ich z twarzy, tak samo jak te panie, pracownice. Tej altany drewnianej już nie ma. To były takie bardzo modne, lekkie altany, po których wiła się winorośl albo właśnie róże. Też bardzo ciekawe zdjęcie. No i proszę Państwa, ta fotografia też budowa właśnie ogrodu różanego. I też to, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, proszę Państwa, to prace przed wejściem do Pałacu Habsburgów. Państwo na pewno pamiętacie z lat 80. nawet labirynt, który był propozycją szkoły leśników, ale tutaj też ta przestrzeń była bardzo mocno zagospodarowywana przez Habsburgów. I mamy tutaj fotografię, o, wszystkim na tej fotografii widać Brendę Colvin. To jest taka bardzo szczupła pani z bardzo modną fryzurą, to są lata 30. ubiegłego wieku. Mamy też, tutaj księżnej Alicji nie do końca widzę, ale jest na pewno Karol Olbrach, do tego powrócimy. Natomiast to zdjęcie jest, pani redaktor, proszę zerknąć, przy elewacji tej głównej pałacu ze skrzydłem rozrywkowym i wejściem same kwiaty. Po prostu to jest coś niesamowitego.
6: Aż się prosi, żeby wróciły.
5: No właśnie, aż się prosi, żeby wróciły, bo no, tego elementu zawsze nam brakowało. I proszę Państwa, no dla mnie, jak zobaczyłam asystę żywiecką, która wita Brendę Colvin, która podjeżdża dorożką. Tutaj mamy takie zdjęcie, wychodzi Brenda Colvin i ten pan z laseczką i kapeluszem, na pewno to jest Karol Olbracht Habsburg, bo na kolejnej fotografii w pełnej gali Karol Olbracht Habsburg. I proszę Państwa, żywczacy, niektórzy są do identyfikacji, na pewno pan Sapeta, rzeźnik. Ja jeszcze będę w tym tygodniu identyfikować te postaci, ale kolejny wspaniały dokument ikonograficzny. Asysta witała ważnych gości i powiem Państwu, że w żadnych z opowieści nie zdarzyło się, żeby któraś z żywczanek mówiła, że tam moja mama albo ja byłam na powitaniu, nie wiem, słynnej ogrodniczki, słynnej architektki.

0: omawiać. I myślę, że przy współpracy z panią Katarzyną Bellingham będziemy jeszcze drążyć temat współpracy Alicji z Brendą. I jeszcze jedna rzecz. To, co mamy w parku, i może też podsumujmy to, co jest Brendy Colby. Mostki. Dziedziniec zewnętrzny ze studnią pomiędzy pałacem a Starym Zamkiem. Proszę Państwa, ta część naprzeciwko pałacu z takimi parterami, ale to nie widać za bardzo tego projektu. I tam, gdzie księżna Alicja sobie siedzi, ten ogród skalnowodny, herbarium, to są projekty Brendy Colvin. No i ten chyba najbardziej widowiskowy ogród różany. I proszę Państwa, za ogrodem różanym, tam gdzie są brzuski, był kort tenisowy. Też projektu Brendy Colvin. No i co ja Państwu mogę powiedzieć? To, co wybrzmiało z opowieści naszej Katarzyny Bellingham, w wieku 23 lat Brenda Colvin zakłada swoją własną firmę w Londynie. Proszę Państwa, to są lata 20 ubiegłego wieku i to, co pani Katarzyna kilka razy podkreśliła na naszych spotkaniach, ona powinna jako specjalistka od ogrodów pracująca w Polsce i w Anglii, ona powinna ją znać ze swoich studiów, ze swoich rozmów ze specjalistami. Natomiast no cóż, gdyby Brenda pracowała z architektem mężczyzną, na pewno bardziej by wypłynęła. No, nie oceniamy, nie komentujemy, ale faktycznie tak było. Ja jestem bardzo dumna, że te projekty zachowały się, że nazwisko Brendy Colvin u nas w Żywcu wybrzmiewa od pierwszych opracowań historii zamku. Przecież i pani Zofia Rączka, oczywiście pan Ruśniaczek, więc dla nas nazwisko Colvin nie jest nieznane, ale nic nie wiedzieliśmy więcej o tej niesamowitej osobie, fotografce, bo proszę Państwa, większość tych zdjęć, to są zdjęcia Brendy Colvin. No i proszę Państwa, no trzy razy z Londynu przyjeżdża samochodem, robiąc sobie podróż przez całą Europę. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była cudowna, nowoczesna, otwarta kobieta, która chyba nie miała granic, robiła co chciała, jeśli chodzi o jej projekty. I to, co jest niesamowite, firma funkcjonuje do dnia dzisiejszego i stąd fundacja pani Bellingham mają kontakty z tą firmą i ja naprawdę liczę jeszcze na to, że historia Brendy Colvin naprawdę wybrzmi w naszym mieście i liczę na to, że jakoś złożymy razem te materiały związane z historią naszego żywieckiego ogrodu, z historią Brendy Colvin, która no, swoimi kontaktami arystokratycznymi nawiązała kontakt z Brendą i Brenda przyjechała do Żywca.
1: To niesamowita opowieść o samej osobie, ale patrzę na te fotografie i aż nie mogę uwierzyć, że to są niejako odnowione, pokolorowane, jeśli tak można powiedzieć, fotografie wykonane przez Brendę Colvin. Ogromna przyjemność spoglądania na nie. No i to jest też niesamowite. Kiedy te zdjęcia są po prostu w kolorze, to ma się wrażenie, jakby Karol Olbracht stał tam na zewnątrz, na dole.
0: No, proszę Państwa, materiał doskonały. I tak jak mówię, jeszcze wymagające opracowań. I pani redaktor, z pewnością powrócimy jeszcze do ogrodu, jeszcze do Brendy Colvin, już w jakichś nowych aspektach. Natomiast dla mnie teraz największym wyzwaniem jest wyszukanie żywieckich rodzin. Czy w ich pamięci mamy jakiekolwiek wspomnienie dotyczące spowitania Brendy Colvin w Żywcu. To jest naprawdę niesamowita informacja. No i cóż, działamy dalej w tej przestrzeni zabytkowej i zielonej. To jest naprawdę tak wielki pakiet nowych informacji. No i myślę, że tutaj ogromne wyzwanie dla nas, żeby nie tylko pokazywać, o właśnie jeszcze tu pani redaktor odchyliła kolejne fotografie, no i to jest ta fotografia, gdzie Żywczacy stoją wokół gości, no oczywiście, że tak powiem, ten personel najwyższy Pałacu Habsburgów, więc tam na pewno jest Alicja, jest oczywiście Karol Olbracht, no i jest Brenda Colvin.
1: Pani Doro, to muszę przyznać, że te fotografie, które miałyśmy okazję dzisiaj obejrzeć, zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie, no i wydaje mi się, że to jest materiał na porządną wystawę. To chyba trzeba po prostu pokazać światu.
0: Tak, proszę Państwa, to jest doskonały materiał.

0: na publikacje, na wystawę, na pewno wystawę czasową, ale nie wyobrażam sobie wystawy czasowej bez materiału takiego ikonograficznego, więc album. I tak przyszło mi do głowy, że oczywiście historia naszego założenia jest bardzo ważna, ale ją zawsze tam oczywiście uzupełniamy także, ale proszę Państwa, Państwa wspomnienia co do parku przedwojennego, ale i powojennego. I na naszych spotkaniach też apelowałyśmy z panią Katarzyną Bellingham. Przynoście nam do kopiowania zdjęcia i dzielcie się wspomnieniami, bo tych wspomnień naprawdę jest bardzo dużo, a park był takim miejscem, gdzie nasi mieszkańcy, no i oczywiście do dnia dzisiejszego turyści, po prostu robili sobie pamiątkowe zdjęcia z różnych okazji. I myślę, że pod tym kątem będziemy organizować w przyszłości, ja jeszcze Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie za rok, czy za dwa lata, ale dużą wystawę ikonograficzną związaną z Żywieckim Parkiem, no i do tego oczywiście album.
1: SK Beskidy.
2: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
1: SK Beskidy News.

0: Takim z pewnością takim zjawiskiem jest bibułkarstwo, które no, w wielu regionach w Polsce jest znane, ale myślę, że to żywieckie jest po prostu wyjątkowe. Na czym to wszystko polega i skąd się to wzięło?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Skąd się to wzięło?

pierwsze. Jednak w dużej mierze nasz mózg koduje obrazy łatwiej niż tekst, więc te bibułki mi się wyświetlały gdzieś tam w głowie, a wraz z nimi kategoria zawsze i tradycja. Proszę mi uwierzyć, są bardziej tradycyjne formy artystyczne, natomiast bibułkarstwo przez tą swoją niezwykłość, ferię barw, i ja sądzę, że jednak ono jest tak przesiąknięte emocjami kobiet, które tworzą te kwiaty, że to jak się zobaczy, to już zostaje. Niekoniecznie musi się bardzo podobać. Ja wierzę w to, że nie każdy jest miłośnikiem tej formy artystycznej. Ale jest w bibułkarstwie coś niezwykłego. Jest w tym papierowym świecie kolorowych kwiatków, jest stanowczo coś więcej niż tylko kolor i papier. I po wielu rozmowach, po obserwacji, po uczestniczeniu w kręgach twórczych pań szczególnie z okolic gminy Jeleśnia, mam takie poczucie, że fenomen bibułkarstwa to są właśnie te emocje, które powodują, że te kobiety się spotykają, tworzą i każda z nich indywidualizuje swoje prace. One mają określone cechy, które są pochodną sytuacji emocjonalnej twórczyni. Pięknie się na to patrzy. Dlaczego o tym

co jest momentem zwrotu, bo ta sztuka się dzieje, ewoluuje, ona się w niezwykły sposób zmienia, to nie jest zahibernowany system, to jest system bardzo dynamiczny.

patrzy. Natomiast chciałabym się Państwu opowiedzieć, jak to się w ogóle stało, że to bibułkarstwo się pojawiło, bo ono się pojawia faktycznie wraz z nowoczesnością. Z tą nowoczesnością rozumianą wraz z pojawieniem się Baudelaire'a, Hegla czy Freuda. To jest taka nowoczesność intelektualna Europy po oświeceniu. Mówimy o wieku XIX. Bibułkarstwo to nie jest

dla mnie bukarstwo to jest trochę taka sztuka wchłaniająca emocje. Emocje twórcy, twórczyni. I żeby zrozumieć fenomen bukarstwa, to zapraszam Państwa na chwilę, przenieście się w wyobraźni w czasie do Galicji Zachodniej w wieku XIX, czyli jesteśmy na Żywiejczyźnie, w Kotlinie, w Beskidach w wieku XIX, a dokładnie jesteśmy w chłopskim świecie w Dolinie Sołej Koszarawy. No i tutaj w rytmie długiego trwania, jak ładnie to nazwał Brodel, ukształtowała się taka wspólnota, która gospodaruje na małożyznej ziemi. Jak małożyzne ziemię, no to raczej bieda. Zatem i ziemie małożyzne, i warunki też trudne, nie tylko dlatego, że ziemia kiepska, ale też klimat wymagający, no bo to jednak są góry. A że góry, no to kamienie i zimno. I trzeba coś wnieść do góry. Trudniej się wnosi do góry niż po płaskim. Także chłopski krajobraz Żywiecczyzny tamtych czasów tworzyły drewniane zabudowania i niewielkie pola uprawne, zogniskowano w 76 wsiach. Tyle było wsi na Żywiecczyźnie w wieku XIX i w tych wsiach mieszkało około 70 tysięcy ludzi, czyli mniej niż połowa populacji dzisiejszej. To, co większe i bardziej płaskie, stanowiło własność Habsburgów, bo to są już czasy, jesteśmy już po zaborach, w 1795 roku trzeci zabór, zatem w wieku XIX cała Żywiecczyzna należy do Galicji i Lodomerii, stanowiącej północno-wschodnie rubieże Cesarstwa Austrii. Dalej Austria się już kończy, już jest koniec, dalej już jest Cesarstwo Rosji i Prusy. Ludność lokalna nadal mówi po polsku tutaj, a kultura jak na prowincji, w swoim tempie i na swoich zasadach, jak się Państwo domyślacie, przyswaja nowości z wielkiego świata. Zanim te nowości z wielkiego świata tutaj dotrą, to przestają być nowościami w wielkim świecie, ale to w zasadzie bez znaczenia, bo człowiek jak nie wie, co jest gdzie indziej, to mu się wydaje, że wszędzie jest tak, jak mu się wydaje, że jest. No i w jakiś sposób to konstytuuje pewnie wyobrażenie tego rolniczego świata ówczesnych Beskidów i dzisiejszych. Także i tak jak wszędzie w tym czasie, tak i tutaj w zasadzie współistniały dwie kultury, kultura pańska i kultura ludowa. Zatem kultura była i pańska, i ludowa, ale żeby było w ogóle można mówić o bibułkarstwie, to potrzebny jest kolor. Nie ma. Świat bibułkarek, świat twórczości bibułkowej to jest świat kolorów kontrastowych, atmosferia barw,

wyobrazić, a one jednak istnieją. No, nie byłoby to możliwe, gdyby jednak nie przemiany wieku XIX. Bo dynamiczny rozwój produkcji przemysłowej w wieku XIX wszystko zmienia, wszystko wywraca absolutnie. Tworzy nową rzeczywistość. A skoro wszystko, no to również to, co dzieje się w kulturowym krajobrazie żywiecczyzny. I jakkolwiek nie brzmi to dziwnie na początku, ale proszę o cierpliwość, to w zasadzie jest to wszystko zasługa, to bibułkarstwo to jest zasługa Williama Perkina, 18-letniego brytyjskiego chemika. Gdyby nie on, barwniki, to nie byłoby najpewniej, kiedyś by to nastąpiło. Tak samo z Kopernikiem, mówi się o tym, że prędzej czy później świat wpadłby na to, na co odkrył geniusz Kopernika, umysł Kopernika wtedy, kiedy odkrył. Pewnie tak samo by było z tymi barwnikami, ale to właśnie Perkin w 1856 roku wynalazł pierwszy komercyjny syntetyczny barwnik chemiczny, wybudował pierwszą na świecie fabrykę, w której te barwniki produkował. No i nie powinno dziwić, że szukał czegoś zupełnie innego, bo szukał leku na malarię, a stworzył purpurę anilinową, czyli bardzo intensywnie fioletowy barwnik. No i poszło. To był moment zwrotny, jak się okazało, że jest jakiś patent, jest sposób na jakiś jeden kolor, to da się, wykorzystując wiedzę chemiczną, zrobić inne. Wszystkim chemikom dziś powinniśmy podziękować za to, że dzięki nim właśnie, dzięki dyscyplinie, którą reprezentują, można na żywiecczyźnie tworzyć takie cuda z bibuły kolorowe. Gdyby jednak rok wcześniej, zaraz po swoim odkryciu, polski chemik Jakub Natanson opatentował swój wynalazek i wdrożył do produkcji masowej, datowalibyśmy pojawienie się sztucznych barwników od momentu wynalezienia czegoś, co nazywamy fuksyną, czyli barwnika czerwonego. Czyli świętowalibyśmy w zeszłym roku kolejną rocznicę wynalezienia czerwonego barwnika. No i zaczyna się po roku 1860 kolorowe szaleństwo. To barwa zalewa świat, bo drogie barwniki naturalne przegrywają rywalizację o rynek, jako że laboratoria chemiczne po prostu opracowują kolejne odcienie. Jak już poszedł jeden, no to można mocniej, słabiej połączyć, zaciemnić, dodać inny kolor, coś wyjdzie. I następuje coś, co możemy nazwać demokratyzacją koloru. Tak, kolor przestaje być, tak jak czerwony i niebieski wcześniej był kolorem królów, nie dlatego, że królowie lubili czerwony i niebieski, tylko dlatego, że potwornie drogie barwniki od czasów Fenicjan, purpura była horrendalnie droga. No i to był towar deficytowy, zatem na czerwony i niebieski mógł sobie pozwolić tylko ktoś, kto miał mnóstwo pieniędzy i taką fantazję, że chce mieć coś czerwonego albo niebieskiego, a tu nagle pyk. A tu nagle Perkin i Natanson mówią, proszę bardzo, szanowni państwo, od dziś możecie ubierać się w kolory królów. Także ta demokratyzacja kolorów zmienia wizerunek wsi również. I wsi, która z określonych względów była absolutnie niekolorowa. Była

wyglądały jak składzik na węgiel. Były po prostu sino-czarne. Dlaczego? Za chwilę. Ta demokratyzacja kolorów zmienia wizerunek wsi, ponieważ wyraźne kolory, drogie, niedostępne dla chłopstwa, okazały się być dostępne dzięki chemii. I ta chemia stała się kluczem do świata barw. Kolory stały się tańsze, dostępne dla wszystkich również na żywiecczyźnie. No ale skoro jest kolor, mamy kolor, można kupić farbę, no to co z papierem? Bo igła to jest jednak papier. I tutaj też przemiany i wynalazki wieku XIX. Co prawda pierwsza manufaktura papiernicza powstaje na ziemiach polskich jeszcze z opanowienia Kazimierza Jagiellończyka, czyli zanim Kolumb odkrył Amerykę, której w zasadzie nie odkrył, bo nie wiedział, że ją odkrył. Trochę mu się pomyliło, zamiast do Indii dopłynął gdzie indziej. Ale zanim to się stało, to już powstaje pierwsza manufaktura papiernicza w Polsce, ale dopiero w 1845, czyli chwilę przed wynalezieniem barwnika, pewien wynalazca z Saksonii tym razem, czyli nie Anglik, ale osoba zamieszkująca teren Cesarstwa Niemieckiego, choć jeszcze wtedy nie, bo jeszcze wtedy ona się nie powołała do życia po Napoleonie. Pan, który się nazywał Keller, opracowuje metody mechanicznego pozyskiwania masy papierniczej z drewna. Więc jak jest mechaniczna metoda, no to można produkować coś taniej. I tak kończy się etap produkcji papieru czerpanego, produkowanego przez młyny ze szmat konopi. To była ciężka praca. A zaczyna się czas papieru produkowanego na bazie celuloza. Czyli to w zasadzie z czego korzystamy do dzisiaj. Na Żywiecczyźnie zmiana ta zachodzi 40 lat później. 40 lat później Maurycy Schroeter zmodernizował odziedziczony po ojcu rzemieślniczy zakład tekturniczy i instaluje nowoczesne urządzenia zasilane energią wodną, której źródłem była oczywiście pobliska rzeka, czyli Soła, i uruchamia oficjalnie fabrykę wyrobu masy z drzewa na papier. To jest rok 1855. Po 4 latach kolejna innowacja, zmiana nazwy na Żywiecką Fabrykę Papieru, którą Państwo chcecie kojarzyć, ponieważ ona za jakiś czas będzie się nazywała Żywiecką Fabryką Papieru Solali. To jeszcze na razie nie jest Solali, choć jest nad Sołą. No tak, i ta zmiana to jest konsekwencja zakupu nowych maszyn, więc już maszyny produkują papier. Maszyny produkują kolor dzięki chemii i maszyny produkują papier. No zatem jest i papier, i kolor. No zatem co z bibułką, bo to wcale też nie jest takie oczywiste. Bibułka to jest inaczej papier pijący, tak? Taka nazwa z języka łacińskiego nam się wyprowadza. Zatem wchłaniający to, z czym ma kontakt. Również emocje swoich twórczyń. Gładka bibuła to Chińczykom zawdzięczamy i drzewom morwowym. Natomiast krepina to takie marszczone, które Państwo możecie kojarzyć. Bibuła mamy w dwóch odmianach, gładkiej, takiej delikatnej i tej marszczonej. I choć tu mi tłumaczono zawiłości nazewnictwa, to wcale też nie jest takie oczywiste. To jest produkt wieku XIX, znowu XIX wiek. I znowu przypadek. Papier marszczony, rozciągliwy, umożliwiający formowanie względnie trwałych kształtów, pojawia się w latach 80. w Anglii, więc mniej więcej w tym samym czasie te wszystkie elementy się składają w pewną całość. W latach 90. XIX wieku to już jest krepinowe szaleństwo. To powstało przez przypadek. Produkowano coś zupełnie innego i okazało się, że pod wpływem źle dobranej temperatury coś się podziało, pomarszczyło i było do wywalenia. A no, się okazało, że nie. Że jednak to jest dosyć elastyczne, jak na papier. Papier się drze, nie da się go formować aż tak bardzo, a tu nagle to było podatne na dłonie ludzkie. I to krepinowe szaleństwo zaczyna się wraz z modą na papierowe rękodzieło. Tam się okazało, że jest papier, który umożliwia formowanie pewnych rzeczy i można było tą krepiną zastąpić materiały luksusowe, takie jak jedwab na przykład. Więc nie każdego było stać na jedwab. Ale już na krepinę owszem, bo to po prostu był papier. Wydawano wówczas specjalne broszury zawierające instruktaże tworzenia ozdób z papieru. I ozdabiano tym wszystko. I w tym się specjalizowali przede wszystkim Amerykanie pod koniec wieku XIX. Tam

ojczyźnie w tym czasie co? No, w tym czasie cesarz Franciszek Józef panuje miłościwie w 41 rok. Cesarstwo Austrii zmieniło co prawda nazwę na monarchię austro-węgierską, potocznie nazwano Austro-Węgrami, ale Galicja nadal jest jej częścią. Świat no, nie tyle stanął w miejscu, ale tak powolnie, pomału. Ale już od końcówki lat 80. wieku XIX żywiecka fabryka papieru produkuje papier z celulozy. Minie kolejne 15 lat i ta sama fabryka zamienia nazwę na Solali, gdzie na motowidłach kobiety będą ręcznie zawijały kolorowe pasma tej karbowanej bibuły. Jak Państwo kiedyś widzieliście, pracuje motowidło i ta kolorowa bibuła się tam zawija. To jest absolutnie niesamowity widok. I za chwilę rozpocznie się epoka serogów.

renesans. Z bankrutową zostały totalnie wynalazku, ponieważ naiwnie zakładam, że ludzie będą chcieli czytać książki. Ja nadal w to głęboko wierzę, więc są takie wynalazki, że one są trochę jakby nietrafione. Zatem co z tą kolorową bibułką? By upewnić się, w jakich realiach mieszkała chłopska góralska rodzina w XIX wieku na Żywiecczyźnie, w tej Galicji Zachodniej, o której Państwu mówiłam przed chwilą, te 70 wsi, około 70 tysięcy mieszkańców, poprosiłam o rozmowę Barbarę Rosiek. Barbara Rosiek jest etnografem z Muzeum Miejskiego w Żywcu, ma ogromną wiedzę w tym temacie. I zapytałam, jak to wyglądało, jak wyglądały domy, jak żyli ludzie w tym czasie, kiedy te bibułki, te barwy, to wszystko pojawia się w świecie.

zależności kulturowe. No i tutaj natura grała istotną rolę, jeśli chodzi o te domostwa. Nie tylko w Beskidzie Żywieckim, ale o tym akurat mówimy. Wyobraźcie sobie Państwo taki dom, nakryty tym dachem, ułożony w linii prostej, gdzie natura jednak miała kluczowe znaczenie. Pytanie, co dało się z tym zrobić. Dom był zwykle orientowany wzdłuż drogi,

słoneczniona część przeznaczona była bowiem dla ludzi. Wieloosobowa, wielopokoleniowa rodzina, o tym już kiedyś Państwu opowiadałam w kontekście Franciszka Janeczki, a i 10 osób, a i więcej, a jeszcze czasami jakiś chłop komornik z rodziną. Dziadkowie, dzieci, wnuki, kilkanaście z reguły osób mieszkało w takiej izbie. No i tak to funkcjonowały i ta jedna izba mieszkalna, wspólna dla wszystkich, urządzona była według jednego obowiązującego schematu i on był oparty na tradycyjnych wierzeniach, ważne

że nie było jeszcze komina. I teraz sobie Państwo wyobraźcie sytuację, że nie ma komina i tak sobie siedzimy całą zimę. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście w pokoju, jest Was tam 10 albo 15 osób, jest listopad albo grudzień, ogień, nie mamy komina. No więc to, że wszyscy

dlaczego tak było, dlaczego nie ma komina. Wydaje się to być co najmniej dziwne. To skutek podymnego. Podymny to był podatek wprowadzony w I Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Kto nie miał komina, nie płacił. A że chłopi byli biedni, no to rezygnowali z luksusu posiadania komina. Komin był luksusem. Nie było go widać, trudno było ukryć komin, zakopać go w ziemi. Można go było oczywiście mieć, ale to trochę jak z Golumem i pierścieniem. Byłoby to po nic. W rezultacie ta galicyjska wieś, ta żywieczyzna w wieku XIX pełna była chat kurnych, po prostu bez kominów i to do tego sklepiskiem. A że na strychu też było siano, więc żeby się to wszystko nie zapaliło, to ta część, gdzie wychodził dym, była oddzielona ścianą. Zatem nie dość, że paliło się otwarte ognisko, to oświetlało się domy łuczywem, czyli dartymi bukowymi szczapami. Gdy w izbie palił się otwarty ogień, siłą rzeczy wszystko jest osmolone i czarne. I tak było ze starymi chałupami. Zatem jesteśmy w takiej izbie, która była izbą do spania, do mieszkania, do życia, do wszystkiego.

podtrzymano za szybką, o ile kogoś było stać na szybkę, bo szybkę można było umyć. Natomiast wszystko inne było absolutnie osmolone, jedynie gałązki jodłowe na Boże Narodzenie na chwilę odmieniały tą kolorystyczną monotonię. Jeżeli nawet gdzieś tam były jakieś pojedyncze kwiatki z czegoś, może ze starego materiału, to one i tak za chwilę były czarne. I tak to wyglądało. Zatem niezbędne, żeby można było w ogóle dobić to wnętrze, było wyprowadzenie tego ognia w jakiś sposób, albo zapanowanie nad tym ogniem. Zatem na ścianach, jak się coś pojawiało, no to już wtedy, kiedy nie było dymu. Ale jesteśmy jeszcze cały czas w tym dymie, w tej XIX-wiecznej galicyjskiej izbie na Żywiecczyźnie. I na chwilę połaźniczki, czyli te podwieszane pod sufit choinki, jakieś tam w miarę kolorowe rzeczy można było zawiesić. Są oczywiście takie okapy, które wyłapują dym, dzięki któremu on idzie bezpośrednio do gdzieś w przestrzeń, ale to i tak jest w środku. To wszystko jest w środku. Barbara mnie zadała fajne pytanie. Mówi, byłaś kiedyś w kurnej chałupie, takiej napalonej, tam gdzie jest napalone, szczypało w oczy, potłowało się wszystko. No więc co tam wiele zrobisz, tak? Musisz nauczyć się żyć z tym dymem. I pod tym dymem chodzić, jak to ona ujęła. Bo on się unosił w tej chacie, więc ludzie gdzieś tam trzeba było łapać powietrze. Więc nie było ani kolorowych kwiatków, nie było poduszek haftowanych, no bo jak? Kolorem dominującym w takiej izbie była szarość i czerń. I zmiany pojawiają się wraz z zamknięciem ognia w piecach. Co prawda przepisy w tej materii pojawiają się już końcem wieku XVIII w Galicji, w okresie zaborów, ale świat chłopski jeszcze przez cały wiek XIX funkcjonował w chatach kurnych i w chałupach półdymnych. Po prostu, no to trzeba było mieć pieniądze, żeby, tak jak dzisiaj, no tak jak inni słyszeli, żeby sobie wybudować drugi komin.

budowlane i ustawa o policji ogniowej z końca XIX wieku wpłynęły na zmiany w zakresie bezpieczeństwa i systemu budowy chałup. I to skutkowało wyprowadzeniem dymu ponad dach. Mogłoby się zatem wydawać, że skoro znika dym, to wyłania się kolor. Ale tak nie było, bo kiedy ten dym znika, no powiedzmy, że to są pierwsze dwie dekady XX wieku. Więc w nowo budowanych domach może już pojawić się kolor, natomiast w starych domach nie ma koloru, bo ściana jest tłusta. Nawet jak już został wyprowadzony ten ogień, to ściana jest tak tłusta bardzo... No nie, ani niczym innym. Jak Państwo będziecie kiedyś mieli okazję być w jakimś skansenie, gdzie są faktycznie stare budynki, to tam jak się wchodzi, to czuć taki specyficzny zapach wędzaka. No to jest właśnie to. 100 lat, a dalej to jednak pracuje i no to jest natura. Nie ma koloru, bo ściana jest tłusta. Żadna farba się nie trzymała, więc szorowano te ściany i próbowano je bielić. Na chwilę, na Wielkanoc to było wybielone, a później się łuszczyło takimi wielkimi płatami, odpadało, bo to wszystko było tłuste i na to znaleziono sposób. Przybijano na te tłuste ściany maty trzcinowe i nakładano na to taką ordekę, zaprawę z wapna. I ta zaprawa z wapna była wybielana na tyle mocno, z taką siwką tak zwaną, bo ściana oddawała to, co wpłynęła z dymu, więc to żółkło. I co ciekawe, gdy już wymalowali na nowo taką izbę, to jeszcze kropili ciemną farbą po suficie, tak z pędzla, takie kropki, tak, żeby nie było widać śladów po muchach. Ale za chwilę znowu wnętrze było czarne, jeśli by nie był wyprowadzony poza to.

pracy i możliwość dojazdu, a wraz z tym pojawiły się ściany w domach, drewniane, murowane, matowane, na jeden kolor z paskiem u góry i wały płytem. To już możecie Państwo kojarzyć. I w tym właśnie świecie wiejskich chałup pojawia się bibułka. Więc mamy już kolor, mamy papier, mamy bibułę, mamy dom, w którym ta bibuła może zacząć funkcjonować. Więc skąd się wzięło to kwiatowe rękodzieło?

związane jest z istnieniem kultury chłopskiej, jest jej emanacją. Zależy ono od otaczającej przyrody, wierzeń, systemu wartości, stosunków społecznych. Nikt w tej kulturze nie tworzył sztuki, nie znał nawet tego pojęcia, ale wrodzone człowiekowi poczucie rytmu, harmonii, symetrii sprawiało, że nawet wytwarzając przedmioty domowego użytku, czynił je ładnymi. Skoro tak, to co w tej konkretnej przestrzeni beskidzkich, wiejskich chałup i formach ich estetyzacji poprzedzało bibułkę? Co tam mogło być? Był papier, biały, gdy z izby zniknęły zwierzęta. Mógł pojawić się kredens i wtedy wycinano taką firankę z papieru. Warto wspomnieć, że taki rodzaj wycinanki papierowej stanowi element kultury i tradycji żydowskiej. Rajzelech, czyli rozeta przypinana do szyb w okresie święta Pesach. Więc tutaj przenikanie kultur miało znaczenie. I bibułkarstwo pojawia się więc w świecie podlegającym dużym zmianom wraz z rozpoczęciem produkcji bibuły w fabryce papieru solarii w Zawodziu. Ona wtedy zaczęła być dostępna, bo była masowo produkowana. Dziś to bibułkarstwo wydaje nam się bardzo tradycyjnym i zakorzenionym w czasach dawnych wytworem kultury. Ale w zasadzie jest zjawiskiem relatywnie nowym, bo to jest wiek XX. I dla społeczności lokalnej, tak sobie myślę, zamieszkującej Żywiecczyznę, pojawienie się tego nowego zjawiska w kulturze ludowej musiało być swego rodzaju innowacją, taką modą, nowinką ze świata. Czymś, co jednak burzyło stary porządek estetyczny, bo to była duża ingerencja w ten świat zadymiony, monochromatyczny, świat zupełnie inaczej zdobiony. I nagle wszystko wybucha, nie? Wykorzystywano słomę, kłosy, ziemniaki, brukiew, sznurki i tą bibułę strojono wnętrza domów, świątyń, kapliczek. Obdarowywano wieńcami imieninowymi solenizantów, były mojki, łańcuchy choinkowe. Wszystko to zmieniało się wraz z dostępnością barwnych papierów i gładkich i karbowanych. No i po okresie marginalizacji sztuki ludowej po II wojnie wraca ta bibuła. Same twórczynie mówią, że jest bardzo dużo podobieństw między tym, co robią dziś, a tym, co było kiedyś, ale sporo się też zmieniło, choćby to, że dzisiaj kluczowy bardzo jest realizm i szczegółowość. Z takim pietyzmem odwzorowanie natury. A dawniej kwiaty były większe i mniej odzwierciedlały rzeczywistość. Były kwiatami fantastycznymi. One były wymyślane. Były kwiatami, które stanowiły ucieczkę od rzeczywistości. Ale w kontekście społecznym myślę, że bibułkarstwo jest bardzo silnym spoiwem wspólnototwórczym dla kobiet i jest formą samorealizacji. To pozwala wyrażać emocje i pasje, jakie tkwią w każdej z tych kobiet. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, jak będziecie na Żywiecczyźnie, warto pojechać do Jeleśni i zapytać

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Dzień dobry, panie Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałam, że inaczej się zarabiało niż teraz, nie jeździło się do fabryk, nie pracowało się, ino się handlowało. Jak wyście to robiły? Za panny czy za dziec?

0: tydzień przed świętami. No i użynałem i to tak się złożyło, że to się psuło. Bo tak, użynałeś jedną choinkę, nie padowała ci się, miała mało tych wierzchołków dookoła, to się rzucił. Masz patrzą za inną. Dalej idziemy, dalej.
1: Trzeba było patrzeć wcześniej, zanim się użynęło.
0: Ja. I tak nie widzisz, bo było.

0: Tigrui, Świniański i do Trzebiniem wyschodzili z tego lasu i miałem już miejsca takie porobione, parę miejsc, że ludzie potrzebują. Z tego ostatniego razu, jak my były i zaśmy tam do tych domów szły, ludzie nieraz jeszcze spali, a my za drzwiami byli swoimi.
1: A prosto do domu?
0: Prosto do

0: dziewczyny, która się przewróciła, zastała i zaś z tym moinkiem jeszcze przyszły do budynku. No nic, powiedziała medycyna jaką, no co się ta niego dało, byleby ludzie kupili, nie? Mój Boże, ludzie składali ręce, to wyście już z choinkami przyszli. Matko Boska.
1: Jak wyście te podszyte choinki na tych plecach zaniosły?
0: Tak, czwórkę myszły, jedna no. za drugą, żeby się nie potracić. Po lesie był chodnicek bez las. Nie było drogi, tylko chodnicek. Ale my tu z naszego lasu wyszły, to był chodnik dalej, dalej, dalej, aż my zeszły do Trzebinie, do wsi. Potem my przyszły do Sporysza, potem myszły pod Grojec. Tam teraz, gdzie jest, te występy są.

0: pije tam do domu cukier, mąkę na święta, co trzeba było i zaś się szło na nogach trzewinią do góry. My nie poszli do lasu, tylko trzewinią do góry i już tyle całą się przesłali do domu.
1: Autobusy nie chodziły wtedy?
0: A skąd? Boże, ani taksówka, ani nikt nie miał auta niejakiego. No.
1: To było przed świętami Bożego Narodzenia. A czym żeście jeszcze handlowały tak w ciągu roku?
0: Były no to coś było, że się raz jak zbyły maliny, bo maliny wcześniej były w sierpniu.

0: czekamy i sprzedawało się, czy ktoś chciał na placek, to pół litra, czy litrę, albo ktoś chciał sobie założyć do słoików, to wziąć całe wiaderko. No i tak się zarabiało. Dzieci tam odeszłam do szkoły, a zamknęłam dom i poszłam do tego,
1: do lasu.
0: Do lasu.
1: I borówki też?
0: No i borówki my zbierały, maliny zbierały.
1: Grzyby?
0: Co się dało. I grzyby też.
1: A oddawaliście kiedyś jarzębinę?
0: A jarzębinę, wspomniałaś mi. Zbieraliśmy, jak jarzębina była do Idziono w jesieni, to my zbierali do worków. Po jarzębinę był taki sklep żywcu tu pod góralem.

0: je všetko povybierané. I to jeden nada drugiego. Bo už vyrábali on katu, pred ňou že nic neobstalo. Tak šukali tam na Sopotňajské, v Runine pošli i tam me obírali tie tornie. A ja ženina bola převážne na Přenkovským. Tam v Runiu, jak tu Přenkova še svodí, to ja ženina bylo dužo, tak, nie tak vysoký, tylko tako šredný ja ženina rosla. Všocisto, to možná bylo přigývat go, to je gajenský i tego, to až chlopci už byli tacy porošinči, ty sošatky, to hodili s nami, to měli, v dužom měli lžej, bo ti chlopci přigínali, měli také porobilé lohy i přigývané ty gajenži, i my targali do worku.
1: I też na plecach, żeście to niesły wszystko?
0: Pewnie, wszystko do sprzedaży na plecach, do Przezgu i znowu, albo wsiąm na dół naszą i do Trzebinie przez dział, albo przez Poryż, bo się wsło tutaj był chłodnik przez pola. I to z pola Trzewińskiego i słodziło się do Sporysza, do wsi i przez wieś z Poryżką my przeszli do tej drogi, co idzie koło tego, koło parku. Cygany mieszkają tam, miały budynki cygane prędzej w tym parku. Jak się idzie do gówno droga łodzie leśnie, wiesz, które to. No i no, przyszliśmy do Żywca, pod górala, tam się zdawało na wogę, ile kto miał nazbierane, no i dostałeś pieniądzki. I za to się zaś kupowało do chałupy żywność.
1: Nie mieliście jakiego chłopa, żeby wam pomógł to nieść?
0: No jakiego? Jak tata szedł mój, był wolny, no to wziął plecak to my nazywali rybsak, do tego rybsaka mi nadawał i zaś do jakich tych reklamówek nie było w ten sos w ogóle, bo ja, w tym kanem mógł to wiaderka jak ja, bo co, no i to mi zaniósł, no jak zaś miał zajęcie w domu, co mieli robotę jaką, swoją, no to musiała jąć.
1: Jak o ten rybsak wyglądał?
0: Jak wyglądał? No tak był, no chyba ręcznie robiony taki z lnianego płótna. No i kapę taką miał, czy ten górec zapinął. Tu był guzik i z tym guzikiem zapinął. No i naładował, walnie, bo mu zbierał skórki. Z królików, szczelętów, te
1: I to w tym plecaku nosił?
0: W tym plecaku nosił te owoce całe i, no i to już miała spokój, już nie poszła.
1: No a jak właśnie z tymi skórkami, jak to było?
0: A ze skórkami to tak, poszedł, no i prędzej poszedł z domu, poszedł na nogach, obeszedł już czyną, poszedł do Trzebinicy, poszedł tu ku Cięcinie. Zaś dalej, jak jest bystro tego, ludzie chowali dużo królików, no to ususzyli skórki na takich tych formach, z kija, no i te skórki suche się sprzedawało, to było w pieniądzach, ludzie tego się mogli, to się dalej. No a tata to zbierał, no bo nie miał renty, cielęce były świeże, to zaś to tak zaświjał, zrolował. I ty tam, kto miał jedną skórkę, czy dwie, to znowu do plecaka, dał na spódek, a zaś te suche. No i tak naładował, co ledwo zeszedł z tym. I przyszedł do Żywca, tam był taki skład się nazywał. Tam był gościu taki, co brał na wogę. No i leci zawożył te skórki, osobno cielęce, osobno z królika. No i tyle miał pieniędzy zaś. No ale co? Lubił se?

0: nějakých opakování, jak ti chleb dali, tož musel alebo pod pazuhu, než a onka, jak se opil, to ne pod pazuhu, ba do plecaka dol, plecaku bylo skučí od skorek, jak přinios ten hlebuš, no to mama se očepová, nie vidíš tego, to okrová, jako dlonos na šnedanec i na kolacie z tej skórky i tak my jedli, tak my się chowali.
1: Długo chodził za tymi skórkami?
0: No pewnie lata, ja wyszła za mąż, no to jeszcze chodził jeszcze, ale w tym co już potem było, tak, że musiał się opłacać. Musiał się opłacać, jakiś czyż dawać tam do tego składu. No i ktoś tam doniósł na niego, że się nie opłaca, a chodzi za tym. No kolega jakiś jego, bo to było dużo tych skórkarzy.
1: A grał na skrzypcach?
0: Ja. Był, jakby nie było, miał te skrzypce wnuczka moja, po dziadku swoim, no.
1: Grał.
0: Umiał grać, bo jego tata też grał. Ze Sopotni, on pochodzi, tata może pochodzić z małej Sopotni i ożenił się do Wyszczyny z mamą i grał na skrzypcach, jakie były tam zwyczaje w Sopotni, przeważnie takie wesołe ludzie byli, czy ostatki odprawiali, czy we święta, no po weselach nie grał, no tak, takie przygrywki.
1: No tak sobie próbuję wyobrazić, jak to życie wyglądało.
0: Takie życie, Brygitko.
1: Takie ciężkie było, aleście się i tak cieszyli.
0: Tak. Ja, Brygitko, ja miałam jedną pościel na święta, a Józek, no tak mówię, miała 16 lat, myślę, że rano boski, no wyprawa, bo Józek miała pracę, miała balikę taką, raczej drzewiane, prędzej były drzewiane takie, jakby to się dziecko kąpało, a potem widzę, jak miała walikę, to na maszynce tej blasianej wyprała pościel. No i jak mamie pomagała, to pranie, kalesony.
1: A był proszek czy w mydle?
0: Wiesz co było? Soda. Bo spuszczało się soda taką, wiesz jaka soda jest?
1: No biało.
0: Biało, takie kryształki.
1: Aha.
0: Ona się we wodzie spuszczała i to się wlewało do wody, do prania i tym się brała. A potem już

0: Produkovali
1: tak. Prali też w Ługu.
0: No, a mama zaś miała, nie było prześcieradeł takich, jak teraz są prześcieradła z bawełny i tego, bo robili ze lnu. Był tu u nas taki tkot, co robił, miał maszynę taką, jak żeś mu zaniósł, już uprzędziony lyn. No to mama sobie uprzędzała, bo miała przątkę i na przątki potem zwijała na kłębko i zaniosła mu te kłębka i on to tkął. I tak tkął, że szerokie to robił. Te, co prześcieradło się fajnie wciskało na słomę. Nie było silników takich, co byś tę słomę wrzucił do pustego łóżka i przykrył tą płachtą. Dzieci zgrzebały rano słomy po chałupie. No i mama pościeliła, jako tak przykryła tam z jakimś płocem czy tym. No i tak się żyło. No, no, a bo... prać to wiesz jak prała? Te lniane, bo jeszcze nie wywierał tak, bo to było twarde, jak zaś zamoczyła z tego lnu. Mieliśmy za drugą studnię, ta taka młaka była i tam żyna zamoczyła te prześcieradła i poskładała tak na kwadrat. Spółnia było namoczone, a mama potem poszła i wyprała i tam rozciąga na ziemi i na ziemi to skło. Uskła jedna strona, poszła w drugą stronę, przewróciła, zaś gdzie indziej, nie na to mokre miejsce, bo zaś gdzie indziej, tam dalej i tak sobie wyprała z tych łóżek naszych te prześcieradła. No. I takie życie ludzie prowadzili.
1: I ze swojego lnu.
0: Ze swojego, tak. Co roku my sioli len, braliśmy baby, kto wyciągaje ten len, a tata potem układał, przywiózł krowami, przywiózł wóz, krowami jeździł, dwoma. I to było w następnej wiosce my mieli pole, bo tata miał pole po sobie, po rodzicach tam, Sopotni. No i przywieźli ten len, taki małek, taki oto jak się snopek teraz wiąże, łowca, pszenicę. Taką sypetkę jedno i związało się, żeby to prędko tło jest. I to potem układał tam, jak ten studnie mieli za drogą, to układał ten len do strerek tak, tymi korzeniami na pole, tak z pola, a do środka z tym nasieniem. No i potem to mama, jak to uschło, to zaś mama miała takie narzędzie z drzewa zrobione, co brała po snopeczku. Ten len, tak z tych korzeni, z tych łodygów odlatowały te skorupy, bo były suche i, no i z tych główek i zostawał sam len.
1: Sam len. Nitka.
0: Tak, takie nitki. I te nitki potem prządła na prządce, jak na prządła, tak miała takie motowidło, na to motowidło się nawiła, no i z tego motowidła znowu widła wiła na kłębka, te kłębka zaniosła do tego tkoca, bo to jeden tkot był na porę wiosek. Nie miał tu nikt takiej maszyny jak na serwku tata.
1: A to się len kościło czy wyciągało? Jak się
0: nie, to my brali kobiety, mama brała swoje sąsiadki, poszły tam do Sopotnie, tam gdzie my mieli ten len zasioty. No jak byle gdzie my u nas też myśleliśmy, bo nie musiałeś rok na rok siąść na innym miejscu. No a potem się już okazowała zwierzyna niszczyła, to my już tam zrezygnowali z tego, to my zostawili na siano te działki tam, które po tatowi były, bo kosili mnie na siano. A u siebie my gdzieś działkę
1: zaszyli. Ale czemu korzenie? Czemu się zastanawiam, czemu korzenie
0: było? No bo by to było dużo...
1: To było wyrywane?
0: Wyrywane, tak.
1: To musiało być trochę mokrawo, nie? Jak było sucho, to się źle wyrywało.
0: No to się tak szło, żeby można było wyrwać. Tak, taki dzień. No i zaraz tata wziął drabiniasty wóz. Miał ręcznie sobie zrobił takie drabiny do tego wozu.
1: To czemu się nie kosiło, bo się wyrywało?
0: Nie kosiło się, bo jakbyś kosiła, to by było rozszczepane po tym. A one zaraz wiązały tego lnu. I związały zaraz ten snopecek, tym samym.
1: Ja bym kosokiem uciła.
0: No kosokiem, no pewnie, na takim ja jest zwyczaj ze korzeniami, nie kosokiem. Lepiej się im to szło.
1: Nie, no też nie chciałeś ciernika zostawiać.
0: No, a możliwe, tak. Ja była jestem w tym, co jak tam siewali te len, to jestem takim dziewczynkiem, była do szkoły wróciła.
1: No bardzo dziękuję za te ciekawostki. Na pewno coś ich wykorzystą do posłuchania, iż te młodzi będą mogli trochę wyobrazić, jak to Kiesik wyglądało, jak zarabiali, żeby przeżyć i no jaka była mentalność, czym się ludzie zajmowali. Bardzo dziękuję Pani Zosiu.
2: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
3: SK Beskidy.
4: 6 fantomów i defibrylatorów do nauki udzielania pierwszej pomocy trafi do najlepszych szkół podstawowych w powiecie bielskim. Najlepszych w jubileuszowym 15. powiatowym konkursie udzielania pierwszej pomocy. Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej ogłasza kolejne 3 konkursy dla dzieci i młodzieży, mówi Lucyna Majewska, naczelnik wydziału.
5: Chodzi o szeroko pojętą profilaktykę, w szczególności edukację zdrowotną, a konkursy, które proponujemy, no to jest jedno z narzędzi, jak tą edukacją zdrowotną no zachęcać dzieci do tego, żeby pewną wiedzę już od najmłodszych lat posiadły i tą wiedzę mogły wykorzystywać potem w dorosłym życiu. Ja myślę, że 3 kolejne konkursy, bo już niektóre konkursy zostały ogłoszone, teraz ogłaszamy 3 kolejne konkursy. Są to konkursy, które już, niektóre z nich trwają wiele lat, na przykład konkurs udzielania pierwszej pomocy, 15. edycja w tym roku. W związku z tym, że to jest jubileuszowa edycja, Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej podjął taką decyzję, że ufundujemy w ramach nagród dla szkół, które będą brały w tym roku udział w tym konkursie, 6 fantomów plus defibrylatory do tego, żeby dzieci mogły uczyć się udzielania pierwszej pomocy, dlatego że w ramach konkursu mają posiąść podstawową wiedzę, jak również nauczyć się praktycznego udzielania pierwszej pomocy już na tym konkursie na poziomie powiatu. Te zestawy trafią do kolejnych szkół na terenie powiatu, szkół podstawowych na terenie powiatu bielskiego i mając na uwadze, że już 4 takie zestawy zostały wręczone, więc po wręczeniu w tym roku w każdej gminie będzie szkoła, która taki zestaw będzie posiadała.
6: A my to wręczamy przed, czy to są nagrody dla najlepszych?
5: To są nagrody dla najlepszych. Więc okay. Dla tych, gdzie uczestnictwo jakby dzieciaków no ilościowo jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast no muszę powiedzieć, że szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele, którzy przygotowują młodzież, bardzo, bardzo się starają i zawsze bardzo duża liczba uczestników jest na poziomie powiatowym, dlatego że konkurs jest dwuetapowy. Na poziomie szkoły jest test z wiedzy, a na poziomie powiatu już młodzież czy dzieciaki no mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami praktycznymi. Kolejny konkurs, już też 6, dla przedszkolaków, Jem zdrowo i kolorowo. To nie tylko konkurs dla przedszkolaków, ale co 2 lata zawsze. Kierujemy ten konkurs również dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nauczyciele przygotowują nam takie scenariusze zajęć właśnie w ramach zdrowego trybu odżywiania i innych działań tutaj, jeżeli chodzi o działania prozdrowotne. I te scenariusze później wykorzystujemy w następnym roku. Te wyróżnione, nagrodzone wykorzystujemy do konkursów w następnym roku. I kolejny konkurs, to jest 1. konkurs Jak dbam o zdrowie. I to jest konkurs, który ma edukować dzieci w zakresie tego, że należy się zdrowo odżywiać, należy dbać o siebie poprzez wysiłek fizyczny, poprzez dbanie o zdrowie psychiczne. I tu jest taki konkurs skierowany do klas 1 i 4 też szkół podstawowych. Więc 3 konkursy kierowane od przedszkola do dzieciaków w klasach 6, bo do klas 6 jakby ten powiatowy konkurs udzielania pierwszej pomocy jest skierowany i mamy nadzieję na to, że jak najwięcej dzieciaków będzie uczestniczyła w konkursie, czekają na dzieciaki fajne nagrody. No my oczekujemy, że tą wiedzę, którą pozyskają w trakcie tych konkursów, wykorzystają w swoim dorosłym życiu.
3: SK Beskidy.
7: Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Oczywiście zaczynamy chronologicznie i właściwie od najbardziej ciekawej postaci. O niektórych wiemy więcej, o niektórych mniej, ale zaczynamy od Katarzyny czy Kaśki Skrzyńskiej. Właściwie można by było powiedzieć, że tytułem naszego dzisiejszego spotkania byłoby bardzo takie znane zawołanie w średniowieczu: Włodkowa idzie. Był to okrzyk, który prawie 600 lat temu wywoływał wielkie przerażenie, panikę, strach z uwagi właśnie na Kaśkę Skrzyńską. Na pewno Państwo pamiętacie, że jednym z właścicieli państwa żywieckiego była rodzina Skrzyńskich. To byli słynni rozbójnicy, rabusie, dwaj bracia, Bożywoj i Włodek. Natomiast nigdy dokładnie nie mówiliśmy o żonie Włodka, o Katarzynie Skrzyńskiej, która też często była zwana po prostu Włodkową. Co wiemy więcej na temat samej Włodkowej? Katarzyna z domu Słupska, herbu Drużyna, urodziła się w pierwszej połowie wieku XV, zmarła w drugiej połowie wieku XV. Tak jak Państwo widzicie, nawet same daty sprawiają nam wielką trudność. Nie mamy ryciny, nie mamy portretu słynnej Skrzyńskiej. Tym, czym dzisiaj się będę posiłkowała, to jedynie wypisami. Oczywiście list Andrzeja Komonieckiego w kilku miejscach wspomina o słynnych rozbójnikach Skrzyńskich, jak i Katarzynie. Także bardzo często Katarzyna Skrzyńska opisywana była w tak zwanych rocznikach głogowskich. No i właściwie tyle. Gdybyśmy pod tym kątem chcieli oglądać naszą wystawę stałą Historia i tradycja miasta Żywca, to znaleźlibyście Państwo i herb Łabędź, który publikujemy także na stronach internetowych, i historię związaną z tą pierwszą połową wieku XV. Znaleźlibyście Państwo właściwie taką rekonstrukcję rysunkową, jak wyglądało zamczysko za czasów Skrzyńskich. No i właściwie to wszystko. Tylko historia ta spisana

musimy wspomnieć o naszych dwóch zamkach, w tym murowanym Żywcu, o których już mówiliśmy nieraz, i oczywiście o drewnianym zameczku na górze Grojec. Popatrzcie Państwo na rekonstrukcję rysunkową starego zamku z czasów Katarzyny Skrzyńskiej. To był zameczek raczej skromny, a właściwie wieża średniowieczna, jednokondygnacyjna. Tutaj nie można było mówić, że tej przestrzeni Katarzyna wraz z mężem miała jakoś bardzo dużo, ale na pewno była to taka baza wypadowa na cały teren Żywiecczyzny. To, co istotne i związane z samą Katarzyną, czym się zajmowała? Te słynne roczniki głogowskie, które oczywiście nie przechowywane są w zbiorach naszego muzeum, ale dosyć obficie opowiadają o naszej Kaśce, mówią, że do historii przede wszystkim przeszła jako przywódczyni zbójców, i to za czasów jeszcze życia słynnego męża Włodka, jak i po śmierci, czyli gdzieś około połowy wieku XV. Pamiętajmy także, że ten rozbój, rozbójnictwo skrzyńskich, no było to jedno z głównych źródeł dochodu ówczesnych właścicieli. To, co było istotne i bardzo mocno podkreślane przez dokumenty, przez archiwalia, że Katarzyna Skrzyńska, jest to dowód, tutaj mamy dowody historyczne, dowodziła samodzielnie oddziałem rozbójników. Ze starych dokumentów wiemy także, że Katarzyna miała dwóch synów, Jana i Włodka. O ich losach więcej Państwu właściwie nie powiem, natomiast rozczytując słynne XV-wieczne roczniki głogowskie, możemy sobie jakoś wykreować wizerunek samej Kaśki. Prawdopodobnie była, a właściwie no jest to chyba pewne, była taką nieustraszoną, groźną kobietą o niezwykłej sile fizycznej. No i z pewnością musiało tak być, z uwagi na to, jeżeli przyjmiemy za pewnik, że świetnie jeździła konno, że doskonale posługiwała się mieczem i kuszą, podobno zupełnie zdominowała męża, który w trakcie tych rozbójniczych wypraw po prostu zostawał w domu, musiała mieć do tego i energię, i ochotę, i na pewno niezwykłą taką siłę fizyczną. Skrzyńska ze swoimi kombanami napadała na kupców, podróżnych, na okoliczne wsie, miasta, w tym, to wiemy znowu za pośrednictwem historycznych źródeł, na Kęty, na Zator. Podobno w Barwałdzie fałszowała królewskie monety, czyli tutaj pomysł fałszowania monety na Żywiecczyźnie to nie tylko pomysł ostatniego z komorowskich Mikołaja, a właśnie słynnej Kaśki Skrzyńskiej. Co się z nią stało na koniec jej życia, właściwie też nie wiemy. Mamy kilka, jej ostatni etap życia jest też owiany taką wielką tajemnicą. I znowu, kilka dokumentów łącznie z naszym dziejopisem mówią, że została albo spalona na stosie na rynku krakowskim, została pojmana w swoim zamku w Barwałdzie, została spalona na rynku w Żywcu, została rozerwana końmi lub ścięta na rynku w Oświęcimiu lub zrzucona z zamku Wołek w słynnej beczce ponabijanej gwoździami. Chociaż Państwo sobie przypominacie, ja przy okazji naszych historycznych wypraw związanych z właścicielami opowiadałam, że jeden ze skrzyńskich został właśnie wrzucony do takiej beczki, sturlał się pod zamek w mieście i do dzisiaj pilnuje czy straszy w okolicach starego zamku i rynku, ale i ta historia też przebija się tutaj z samą Katarzyną. Śmierć nastąpiła gdzieś około roku 1466. Pamiętajmy także, że słynny zamek, który kiedyś funkcjonował na górze Żar, podobno zapadł się pod ziemię ze wszystkimi kosztownościami po śmierci Katarzyny i do dzisiaj poszukiwacze skarbów szukają kosztowności i do dzisiaj ci najstarsi mieszkańcy na górę mówią po prostu Włodkowa. Powróćmy jeszcze na chwilę do fizyczności samej Katarzyny Skrzyńskiej. Dzisiaj, gdybyśmy mieli stworzyć jej portret, no na pewno nie byłaby to jakaś drobna, mała kobieta, dama, że tak powiem, która interesowała się współczesną, średniowieczną modą. Z pewnością na swoje łupieżce wyprawy ubierała się po męsku.

absolutnie czy suknie, czy spódnice nie wydawały się ani wygodne, ani praktyczne, kiedy trzeba było dosiąść konia, kiedy trzeba było walczyć mieczem, czy naciągać kuszę. I tak chyba musimy sobie wyobrazić samą Katarzynę jako mocną fizycznie kobietę, ubraną po męsku, która większość życia spędziła po prostu ze swoimi rozbójnikami na upieszczych wypadkach.

Nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Jest 9, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono

0: specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
13: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
14: Wszystko z Bella Ceramica?
13: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
14: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
13: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
15: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej. Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji. Nagrywajcie głosówki, czym jesteście teraz zajęci, w czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie. Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto z was nie ma planów na sobotę, ten robi teraz głośniej. Warto wybrać się do Miejskiego Centrum Kultury, bo tam o godzinie 17 wyjątkowe spotkanie z klasyką teatru muzycznego My Fair Lady w wykonaniu teatru muzycznego Castello. Soliści, tancerzy, muzyka, śpiew i efektowne kostiumy. Wszystko po to, żeby znana historia nabrała nowego blasku. A jeśli jesteście z Węgierskiej Górki albo z okolic, to wpadajcie właśnie tam, bo w ośrodku promocji gminy Węgierska Górka rusza drugi kongres kobiet. Będzie sporo ciekawych spotkań, rozmów, więcej info na ten temat w sieci.
10: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
10: Sam polityk

0: Tak w rozmowie z kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
1: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
2: Kochana Eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
1: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Duńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu, bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Wey you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
12: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w SK-owej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
12: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
11: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
13: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dobre to, nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo, tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: I po reklamie. Beskidy na czasie.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Asysta Żywiecka świętuje 10 lat. Jubileuszowa gala w Żywcu odbędzie się już dzisiaj. Początek o godzinie 15 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu przy ulicy Sienkiewicza. Tymczasem 16 października w Miejskim Centrum Kultury spektakl w wykonaniu Teatru K pod tytułem Po burzy. Teatr zaprasza na tę fraszkę wszystkich, którzy cenią sobie dobrą sztukę. Wstęp jest wolny. A jeśli szukacie więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, to ja nieustannie polecam nasz portal sk.pl. Tam sporo informacji. sk.pl polecamy.
5: Minęło południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
6: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
5: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
7: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
8: Na czasie.
7: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrin i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: ceny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A co ty taki markotny? Stało się coś?
8: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
7: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
8: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewni Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
11: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
10: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
12: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
10: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
13: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie
1: jest.
0: Imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz,
1: te
0: jeden sam.
1: Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: I po reklamie. Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Asysta Żywicka świętuje 10 lat. Jubileuszowa gala w Żywcu odbędzie się już dzisiaj. Początek o godzinie 15 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu przy ulicy Sienkiewicza. Tymczasem 16 października w Miejskim Centrum Kultury spektakl w wykonaniu Teatru K pod tytułem Po burzy. Teatr zaprasza na tę fraszkę wszystkich, którzy cenią sobie dobrą sztukę. Wstęp jest wolny. A jeśli szukacie więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, to ja nieustannie polecam nasz portal sk.pl. Tam sporo informacji. sk.pl polecamy.
8: Minęła 14. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
9: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
8: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
10: No i mamy dwie minuty po 14:00 w sobotę. Pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ta tu w Radiu Eska to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba no, najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10/10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: Eska. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.

0: Tato, co znaczy negocjować?
1: Szukać porozumienia.
0: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
2: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
8: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
15: I po reklamie.

0: Hours, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód do stacji.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
3: Wszystko z Bella Ceramica?
2: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
3: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
2: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
7: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
6: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy Go Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem, Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wiedzę, normalnie ja nie wiedzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: I po reklamie.
3: Is my best.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600

0: Full Latino, czyli Skolim. Początek jego koncertu o 18.30. Szczegóły na mckżywiec.pl.
1: Muzyka się żyje.
2: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, no i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz. 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku. Ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz, Pawełku, i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
9: Smartowi, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.

0: I ciągle jest w formie, cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
2: A ulubione śniadanie?
1: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
0: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w Esce. Później The Kid Laroi i Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17:15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sancia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel, a zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: A co ty taki markotny? Stało się coś?
6: Ach, mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
5: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem Install Max. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
6: Install Max Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewni Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Install-max.com.pl
7: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Co tam się będzie działo w najbliższym czasie? No, między innymi Król Latino zagości w MCK-u 20 października, 25 sklep z facetami, to spektakl komediowy. W listopadzie też sporo ciekawych imprez, między innymi Rubinowego D2, Prawy do Lewego, kolejny spektakl, pierwszy 8 listopada, a ten drugi 14. A tymczasem Kino Janosik w Żywcu zaprasza do siebie między innymi na nową ekranizację powieści Bolesława Prusa. Chodzi oczywiście o Lalkę. Szczegóły na stronie internetowej kina.
13: Muzyką się żyje.
14: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
1: Impreza.
14: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon for Nothing.

0: ми.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś to powiem, jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: I po reklamie.

Rudimental, Kality, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama. Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje. Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
11: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
10: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium na openerze, także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
12: Impreska.
10: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
13: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
10: Dwie minuty po 19.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej, już teraz, wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence. To Morena Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.

0: to nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Matajka z Bałagana, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: to Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia S.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie. Beskidy na czasie.
3: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Żywiecka Biblioteka Samorządowa ogłasza piątą edycję konkursu Nie pisz do szuflady. Tym razem na warsztat trafia kryminał. Na opowiadania organizatorzy czekają do 30 listopada. A tymczasem Miejskie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowy wieczór pełen muzyki, modlitwy i duchowego wzruszenia. To ma być czas zatrzymania, wyciszenia i otwarcia serca na to, co naprawdę jest ważne. 18 dzień października, Miejskie Centrum Kultury, początek o godzinie 19.30, wstęp jest wolny. A dwa dni później w tym samym miejscu wystąpi Król Latino, czyli Skolim. Początek jego koncertu o 18.30. Szczegóły na mckżywiec.pl.
4: Muzyką się żyje.
5: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
6: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
5: Album Południe zawiera m.in. hity Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
4: Imprezka.
5: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vance Joy, Riptide Harvest, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w SC, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: move like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

0: To Talking Body i Toblo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: Lada.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie. Beskidy na czasie.
9: W poniedziałek o 12 na zewnętrznym dziedzińcu między Starym i Nowym Zamkiem w Żywcu odbędzie się akcja Tulipany dla księżnej Marii Krystyny Habsburg. Jesienne sadzenie cebulek tulipanów jest formą pielęgnowania w Żywcu pamięci o przedstawicielce żywieckiej linii Habsburgów. Grupa teatralna działająca przy Goku w Świnnej zaprasza do udziału w zajęciach aktorskich. Ponownie wracamy do zabawy w teatr, mówi Ewa Krzak, dyrektor placówki.
10: Chcesz spróbować swoich sił na scenie, poznać nowych ludzi, wspólnie stworzyć coś wyjątkowego? Przyjdź, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
9: Amatorzy ze Świnnej swoje spektakle prezentowali m.in. na scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z SK zdradziła, jaki jest sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
12: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
1: Imprezka.
12: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2:02. To jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskowa Imprezka, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Law i Heroes, to już za chwilę w SC.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Muska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

Kaveskide. Let's get it started in here. And the bass kick.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

what your mama said. What your mama said.